Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotem.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedy.

0: Zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

kiedyś prawie umarłem. Ja jestem w Wadowicach, modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego,

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Teraz.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Dawid Bąk, dzień dobry, we wtorek na 20 stopni będziemy mogli na dzisiaj liczyć, nie będzie brakować słońca. No, zdaje się, że pogoda będzie się poprawiać. Pod koniec tygodnia nawet ponad 30 stopni mają wskazać termometry w Starachowicach.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Obława nadal trwa, policja zabezpieczyła już materiały dowodowe. To po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, w pobliżu ulicy Królowej Jadwigi zastrzelony został 44-letni obywatel Rosji. O szczegółach mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Co do motywów, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić.
2: A policja prowadzi obławę i apeluje o ostrożność. Napastnik wciąż jest poszukiwany. A teraz mundial i jak na razie największa sensacja mistrzostw. Hiszpańskie media mówią o katastrofie po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. W innych meczach Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Belgii z Egiptem, a Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. To jednak wynik Hiszpanów pozostaje największą sensacją mundialu. Jak zareagowały na to media, o tym Mateusz Gołębiewski.
4: Hiszpańskie gazety są wyjątkowo zgodne w ocenie. Marca pisze wprost o katastrofie w Atlancie, Mundo Deportivo o fatalnym początku turnieju, a Sport podkreśla, że nawet wejście Lamina Jamala nie odmieniło obrazu gry. W komentarzach dominuje zarzut braku pomysłu i skuteczności w starciu z dobrze zorganizowanym rywalem. Zupełnie inaczej widzą to media z Cabo Verde, które podkreślają historyczny charakter remisu i bohaterstwo bramkarza Vozini oraz całej defensywy.
2: A dziś o 21:00 Francja zagra z Senegalem. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy. W niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
5: SK Starachowice News.
6: I Agnieszka Jędrasik runął 50-metrowy maszt telekomunikacyjny w Krajnie Pierwszym w gminie Górno. Policja bada, czy doszło do awarii, czy celowego uszkodzenia konstrukcji. 7 policjantów odebrało na wykusie odznaki ponurego, w tym podkomisarz Edyta Pasieka za akcję ratowania tonącego nastolatka.
7: Na początku myślałam, że to jest zabawa, że to jest jakiś żart i nawet powiedziałam mężowi, że dzieci głupio się bawią.
6: O tym na sk.pl. Skarżyskie Muzeum Orła Białego planuje remont samolotu IU-14 za 190 tysięcy złotych z programu Żelazna Dolina.
8: Jankes,
9: Kama
8: i Wiktor.
10: Dzień dobry, ludzie. Czas zaprzyjaźnić się z wtorkiem.
11: Słuchaj, jakby wtorek był przystojnym facetem, to ja bym się z nim zaprzyjaźniła.
10: Kama, no to jestem obecny.
11: Mówcie mi wtorek.
10: Jestem. Ale to jest ciekawe, słuchajcie, gdyby wtorek był człowiekiem, to kim?
11: No okej, sprawdźmy. 664-402-302, eskowe...
10: Jestem!

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 9 minut po godzinie 6. Ja jestem wtorkiem Kamy dzisiaj.
2: No 9, ja powiedziałem, że
3: chciałam przez chwilę powiedzieć,
4: ty czy... od rana.
3: No trochę tak.
1: Jakoś tak mi się włączę na chwilę, ale tylko na chwilę.
5: Zawsze we wtorek.
3: Ale faktycznie pytamy się was, gdyby wtorek miał być kimś lub czymś, to czym? No i Klaudia do nas napisała, że ja myślę, że wtorek byłby politykiem, bo przekonuje, że najgorsze już za nami i tymczasem nie jesteśmy nawet w połowie.
6: Gdyby z kolei miał być człowiekiem, to na przykład może fertkiem.
7: Są na świecie rzeczy, które się nawet fizjologom nie śniły.
1: To prawda. Ja mógłbym być taką tym atlasem takim samochodowym. Można sobie tak miziać po mnie, tak paluszkiem.
3: Znowu będziesz dyszał. Nie ma opcji. Nie.
6: Ktoś się dotelefonował do radia. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Kto tam? Co tam? Jesteśmy na żywca.
8: A, bardzo mi miło tak z rana na żywca.
1: No dziękujemy za telefon. To, czy to już?
3: Gdyby wtorek miał być
8: no,
3: kimś lub czymś?
8: Nie, chciałabym powiedzieć o tym wtorku.
1: No to dawaj.
6: Kiedy? Ale kiedy powiesz?
8: No już mówię, więc wtorek nie miałby totalnie twarzy, bo nie można do niego żadnego powiedzonka dostosować.
1: Dziękujemy za bardzo ważny głos w tej dyskusji. 11 minut po godzinie 6. Dziękujemy bardzo. No co, dziwko, tak? Nie ma twarzy wtorek. No.
6: Patrzyłeś w lustro dzisiaj?
1: Jeszcze nie, co jest?
6: No to wyglądasz podobnie.
1: Słuchajcie, przerwa na muzykę.

0: Tutaj SK, 17 minut po godzinie 6, dyskusja rozgorzała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale dobrze dzisiaj wyglądasz.
1: Dziękuję bardzo. Pracowanie.
2: Już Kama zaczęła się uśmiechać, ale jednak komplement przeleciał obok Kamy i trafił w wiadzie.
3: Tak było, potwierdzam. Ale uśmiecham się również dlatego, że przeczytałam w gazecie, że Sylwia Szostak z nowym ukochanym w końcu dziewczyna znalazła. Aha. Dokazują na siłowni i nie szczędzą sobie czułości. Wrzucili do sieci kolejne zdjęcia ze wspólnych treningów. No i można je obejrzeć.
2: Zobacz, Jadziu, widzisz, jak trenują sobie razem?
1: No, rzeczywiście. Widzę, że ona ma dużą sztangę.
2: I to jest jego sztanga.
0: Aha. To jest sztanga?
2: Aha.
0: To ja nie poznałem, rzeczywiście.
3: No. Słuchaj, ciężko dźwigać taką sztangę.
0: Dobra, lećmy dalej. Kim jest Ola Nowak?
2: Chyba co najwyżej hantelek.
3: Ola Nowak to taka influencerka.
2: Tak, jest Ola influencerką, Nowak. Ja potwierdzam, bo nawet dałem jej kiedyś follow i ją obserwuję, muszę
0: powiedzieć.
2: Co tam
0: u tej Oli całej cudownej słychać?
3: No ona relacjonuje swój wyjazd panieński i daje nura do wody w Welonie.
2: W Welonie do wody?
0: No, szaluna
2: to
0: taka.
2: To jest legalne?
0: Mhm.
1: Ja miałam kiedyś taką rybkę w akwarium. Welonka.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: No, dziękujemy bardzo. Czy przyjdziesz do nas jutro?
1: Oczywiście, że tak.
0: Kama, dziękuję.
2: Pięknie wyglądasz.

0: wstawać, wstawać, nie udawać. 26 minut po godzinie 6 rano.
1: Kama, ale dobrze wyglądasz dzisiaj. Naprawdę, to jest niesamowite.
2: Bardzo mi się podoba ten nowy trend w naszym radiu. Bardzo mi się podoba. Możecie go również u siebie w pracy zastosować.
0: Tak. Zapoduję, żeby najładniejsza osoba z nas odebrała telefon.
1: No to Kama.
3: Hej, SK. Nie zgadzam się z panią, która mówiła, że nie ma rymu do wtorek. Przyszedł wtorek, dam ci cały worek. Pozdrawiam.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Wita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: 20 maksymalnie pokaże się dzisiaj na termometrach w Starachowicach, no i zanosi się na rozpogodzenie. Nadal niestety dosyć mocne podmuchy wiatru dokuczają. Na horyzoncie upały, więcej na sk.pl.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
9: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Policyjna obława w Małopolsce. Trwają poszukiwania Kacpra Wójtowicza. Mężczyzna jest podejrzewany o śmiertelny atak na 19-letnią byłą partnerkę w Mszanie Górnej pod Limanową. W akcji uczestniczą policjanci, ratownicy GOPR i grupa poszukiwawcza. Służby wykorzystują także drony. Katastrofa lotnicza w Kalifornii. W bazie wojskowej na południu stanu rozbił się bombowiec B-52. Zginęło 8 osób. Do wypadku doszło krótko po starcie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
11: SK Sport News.
9: Niespodzianki na piłkarskich mistrzostwach świata. Hiszpania, faworyt turnieju, tylko zremisowała z debiutującą Republiką Zielonego Przylądka 0-0. Remisem 1-1 zakończyło się także spotkanie Belgii z Egiptem. W nocy Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra doprowadzili do wyrównania w finale Orlen Basket Ligi. Mecz numer 4 wygrali przed własną publicznością. W finałowej rywalizacji jest 2-2, a kolejny mecz już jutro w Warszawie.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Jakie? Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Już wtorek, ha, super.
13: No, niektórzy mówią, że wtorek jest przystojny jak Jankes, a inni mówią, że wtorek mógłby być...
14: Człowiek pewnie by chciał być kebabem, bo wszystkie dziewczyny, laski na imprezach by na niego leciały. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
15: No i jak teraz powiedzieć, jaki sos, wariacie?
13: Taki jestem zmieszany.
16: Ale to dziewczyny, nie, że w trakcie, po, zawsze po imprezie, prawda?

0: potwierdzamy Kama. Pięknie wygląda. 6.38, 22 minuty i będzie z nami godzina 7.
1: Słuchajcie, ja totalnie wierzę w miłość. Uważam, że miłość jest najważniejsza na świecie i myślę, że podobny pogląd ma Michał Wiśniewski, który ile miał już? 6?
2: 5? 6?
1: O, jakoś tak aż ciężko się doliczyć.
0: A ile ma dzieci Michał?
1: Tyle.
2: Wszystkie dzieci nasze są.
0: Jego są. Wow, to się zmieniło.
1: No ale faktycznie...
0: Sześcioro dzieci ma.
1: Faktycznie Michał Wiśniewski rozwodzi się teraz z Polą Wiśniewską, ze swoją ostatnią partnerką, ale w związku z tym również pojawiły się spekulacje, że może wróci do Mandaryny.
2: Ale zwrot akcji.
1: I na te spekulacje odpowiada: nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale... ona jest moją ostoją.
0: Ale zobaczycie, zejdą się na święta.
2: No, no to logiczne, bo wtedy jest czas mandarynek.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
11: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: I po reklamie.

0: takim razie bardzo prosimy wszystkie osoby, które dzisiaj będą w szpitalu. Po pierwsze, dużo zdrówka dla was, ale po drugie, jeżeli zobaczycie Martę, to żebyście złożyli jej najlepsze życzenia z okazji 20 urodzin.
1: 20 urodziny.
2: Piękna. Piękna historia, no.
1: Pięknie to brzmi.
2: 20-letnia pielęgniarka, Jankes.
1: Pracuje
2: ci wyobraźnia?
1: Niebywałe to jest, naprawdę. Ja próbuję sobie to jakoś poukładać w głowie, ale bo my mamy zupełnie inaczej poukładane liczniki, droga Marto, ale ja mam w głowie tak 27,8 maksymalnie. W głowie.
0: Na głowie już nie.
2: Marta mówi, że ma 17. Także niebezpiecznie zbliżamy się do tej dolnej granicy.
0: Dobrze, to może Martuś, na wszelki wypadek pozwól, że wręczę ci w tym momencie prezenty, bo mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
1: Tam krew buzuje.
3: Dziękuję bardzo.
0: No, ciśnienie skacze i to jest zupełnie naturalne, więc nie ma się co tym denerwować.
3: Bardzo się cieszę.
1: Jak my u ciebie, Marta, rozpoznamy, jak trafimy do szpitala? Po czym? No.
3: Po tym, że bardzo często noszę kokardę we włosach.
1: O.
3: Bardzo często.
0: A dzisiaj z okazji urodzin będzie również miała przyczepione baloniki.
1: No.
3: Do kokardy. Dokładnie, tak.
1: To jest dobry pomysł.
2: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i buzi w szczepionkę.
4: Radio

0: what it takes. Whatever it takes. Cause I love you. Siódma za chwilę, newsy przed nami i spotkanie z Pauliną. Chcesz coś powiedzieć Kamie?
1: Ja już wszystko powiedziałem.
2: Przepraszam cię bardzo, nadal nie znam pinu do twojej karty, okej? Okay? Mm-hmm. Więc nie mów, że wszystko powiedziałeś, bo jest to nieprawda.
1: Mogę ci powiedzieć, 1, 2, 3, 4.
0: Słuchajcie, zróbcie Kamie mały love bombing. Dzisiaj Kama zbiera komplementy. Jankes na razie jest jedyną osobą, no ja też się trochę podłączyłem, która mówi, że Kama pięknie wygląda. To może teraz wy, messengerowe wiadomości audio.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ach, ta drżąca powieka.
15: I ten nocny skurcze łydek.
14: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Ale sztosy.
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Dawid Bąk, kłaniam się. Ostatnio pogoda nas nie rozpieszczała, było na co narzekać. A dzisiaj maksymalnie do 20 stopni. Nie będzie brakować rozpogodzeń. Pod koniec tygodnia kroją nam się pierwsze porządne upały tej wiosny.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce. Służby szukają Kacpera Wójtowicza, który zaatakował swoją byłą dziewczynę. Kobieta nie przeżyła. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
3: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPr. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
2: Program Ceny Paliw Niżej będzie ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów. Resort podaje, że obniżony VAT będzie obowiązywał do 30 czerwca. Obniżka akcyzy wygasa dzisiaj, a to oznacza wzrost cen paliw średnio o około 30 groszy na litrze. Urząd Morski w Gdyni poszukuje wolontariuszy. Latem mieliby pomagać w ochronie wydm i nadmorskich lasów. Zaangażowane osoby edukowałyby turystów, pilnowałyby też, czy chronione tereny nie są zaśmiecane.
4: Będą wyposażeni w kamizelki oraz w ulotki edukacyjne.
2: Mówi Robert Mokrzycki z Urzędu Morskiego w Gdyni.
5: SK Starachowice News.
6: Agnieszka Jędrasik runął 50-metrowy maszt telekomunikacyjny w Krajnie Pierwszym w gminie Górno. Policja bada, czy doszło do awarii, czy celowego uszkodzenia konstrukcji. 7 policjantów odebrało na wykusie odznaki ponurego, w tym podkomisarz Edyta Pasieka za akcję ratowania tonącego nastolatka.
7: Na początku myślałam, że to jest zabawa, że to jest jakiś żart i nawet powiedziałam mężowi, że dzieci głupio się bawią.
6: O tym na sk.pl. Skarżyskie Muzeum Orła Białego planuje remont samolotu IU-14 za 190 tysięcy złotych z programu Żelazna Dolina.
8: Jan Eskana i Wiktor. W Radiu Eska.
9: Skrzynka nam się zapchała, bo wszyscy piszą, dzwonią w sprawie Kamy.
10: Czy są jakieś...
11: to tylko awizo.
9: Czy są jakieś wiadomości?
12: Są.
11: Aż boli nie, trochę.
9: Czy co? A tu Kama.
11: Miało być miło, a w końcu wyszło grillowanie, tak? Dziękuję.
9: Powtórzę pytanie, czy są jakieś wiadomości?
11: Nie ma. Aż boli trochę.
9: To jest nagrana Kama, tak przy okazji. Czekamy. Macie jeszcze 2 minutki.

0: Dzień dobry, to jest radio z samego rana.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Patrzycie na mnie jak takiego, starego grzyba, tak sobie pomyślałem właśnie teraz. No.
0: Powiedzmy to sobie szczerze.
2: Chodzimy na grzyby. Ogromna część Polaków chodzi na grzyby.
3: O, zaczęło
1: to
3: się.
1: Mój kolega, z którym ja chodzę na grzyby, rzeczywiście już się zaczęło. Grzybiarze wyruszyli po pierwsze w tym roku. Borowiki szlachetne, jak się okazuje.
0: Jest, uwaga, 16 dzień czerwca, a podobno w lasach pojawiły się grzyby.
1: Są i jeszcze raz są.
3: Borowiki szlachetne, tak?
1: Są, tak, dokładnie.
3: Grzyby się już zaczęły. No, to już tylko krok do tego, żeby w sklepach pojawiły się bombki Mikołaje i mamy to.

0: Jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: 17 minut po siódmej, a my zabieramy się za zabawę, no bo przecież o zabawki tutaj chodzi.
2: Wiadomo, przecież to już dzisiaj, od 17 czerwca w kinach Toy Story 5, ale tam są piękne głosy, ale są tam wyjątkowe postaci, tam jest piękna Kama, piękny Wiktor.
3: I ja też jestem.
1: No tak, to dobrze, że już nie dodałeś, że piękny.
4: To teraz pozwólcie, że niczym pan Gmoch rozrysuje tę sytuację, bo z nami jest Gabrysia, ale obok niej jest Tymek oraz Klementyna i Meduza w tym wszystkim. Więc proszę cię, wytłumacz, o co w tym wszystkim chodzi.
5: Ulubioną zabawką mojego synka jest pluszowa meduza, która dostała takie doniosłe imię Klementyna. I ta Klementyna podczas nieobecności naszej w domu bierze kąpiele.
1: Sama odkręca wodę, sama wypełnia wannę, a potem sama tam wskakuje.
4: Do momentu, kiedy zakręca na koniec kurki i nie robi zalania sąsiadów, to jest spoko.
5: Dodatkowo zużywa bardzo dużo płynu do kąpania mojego syna i za każdym razem, kiedy pytam się, co się stało z jego płynem, mówi, że Klementyna znowu się kąpała.
4: Słuchaj, no jako meduza ma na pewno mnóstwo parzydełek, więc ja ją rozumiem,
1: uważać,
4: że trzeba więcej.
1: Każde parzydełko musi być czyste i dokładnie wyszorowane.
3: Ja mam sąsiadkę, która ma pseudonim Meduza. No, ona takie parzydełka ma.
5: Tymek mówi, że do tych parzydełek to ma specjalne mydełka, które chowa u niego pod łóżkiem.
4: Uwielbiam wyobraźnię dzieciaków. To jest po prostu...
3: Trzeba wpaść kiedyś do was, to rzeczywiście, ze swoimi dziećmi.
5: Na kąpiel?
1: Zapraszamy. A możemy się tak umówić, że jak pójdziecie do kina, bo pójdziecie, bo mamy bilety na Toy Story 5 dla całej rodziny, to zabierzecie meduzę ze sobą? Weźmiecie ze sobą meduzę?
5: No, oczywiście, że tak.
4: To żeby Meduzie nie było smutno, dorzucamy ci jeszcze zestaw zabawek z filmu Toy Story oraz głośnik bezprzewodowy.
5: Wspaniale, dzięki.
3: Proszę bardzo, baw się dobrze. Proszę pozdrowić Meduzę. No i całą resztę zabawek, dobra?
5: A jak? Będzie miała z kim teraz brać kąpiele.
0: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: 7.30 już za chwilę. Love bombing. Jesteś w stanie rozszyfrować to pojęcie, o co w nim chodzi?
1: No tak, miłość jest bombowa, no. Aha.
0: I to postępuje, słuchaj. Love bombing przybrał nawet taką formę teraz. 6 razy.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Dom to miejsce, gdzie liczy się stały komfort i wygoda, niezależnie od pogody za oknem. Rotsar oferuje kompleksowy montaż nowoczesnych pomp ciepła oraz kotłów gazowych. Wybierz spokój i niższe rachunki z certyfikowanymi instalatorami. Rotsar. Ciepło, które się opłaca. Odwiedź nas na Kieleckiej 25 w Starachowicach lub na stronie www.rotsar.pl. Telefon 510 539 420. Rotsar. Komfort na lata.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
7: Dzisiaj w końcu trochę pozytywów, jeśli chodzi o pogodę. Nie będzie brakować słońca w regionie. Temperatura w Starachowicach na poziomie 20 stopni się szykuje. No ale pozostały z nami mocniejsze podmuchy wiatru. Za kilka dni zrobi się gorąco.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
8: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. W akcji drony i policyjne śmigłowce trwa obława w rejonie Mszany Górnej w Małopolsce. Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, podejrzewanego o śmiertelny atak na byłą dziewczynę. Więcej o tym piszemy na SK.pl, a do tematu wrócimy też za pół godziny w SK News. Dziś odpowie na pytania śledczych. To 75-latek, który zaatakował ratownika medycznego i zniszczył sprzęt specjalistyczny w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Motywy jego działania na razie nie są znane.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
10: SK Sport News.
8: Urwane punkty faworytom na mistrzostwach. Belgia musiała gonić wynik z Egiptem. Skończyło się na remisie 1-1. Bezbramkowy remis zobaczyli też oglądający spotkanie Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanom nie pomógł nawet wracający na boisko po kontuzji Lamine Yamal. W pozostałych meczach Arabia Saudyjska zremisowała 1-1 z Urugwajem, a Iran 2-2 z Nową Zelandią. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek ogłosił nowe powołania na drugi turniej Ligi Narodów. Do kadry dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę i Sonia Stefanik. Turniej rozpocznie się już jutro w Bangkoku.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
11: Young Yonkers, Kama i Wiktor z Radio SK.
12: Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek 16 czerwca, 7.31 już.
13: Dzisiaj Wiktor zarzucił love bombing i szczerze mówiąc boję się, co będzie dalej.
12: Love bombing, czyli zalewanie miłością. My was, wy nas, a na to wszystko dodzwonił się do nas Adam Mickiewicz.
14: Brawo moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko siodowiek, kto cię wypił.

0: Gramy, oni też grają, trwają Mistrzostwa Świata, jeśli chodzi o piłkę nożną.
1: Naprawdę?
0: Argentyna będzie grać w nocy, Kama. Dzisiaj nie śpimy tej nocy. O 3 nad ranem wstajemy. Argentyna gra z Algierią.
2: Jak zagrają tak samo jak ta Hiszpania wczoraj, to ja dziękuję.
0: To jest niesamowita historia wczoraj. To też, słuchajcie, w domu wczoraj mój synek: tata, ale fajną mam koszulkę. Naprawdę nie wiedział nic, kto będzie grał. Hiszpania grała z Wyspami Zielonego Przylądka, a kiedyś byliśmy na Capo Verde i mój synek wyciągnął tę koszulkę właśnie wczoraj, latał w niej po domu.
1: Dobra, przeczytał Hiszpania, w internecie, no.
0: Hiszpania Capo Verde 0-0. Niesamowite.
2: Ale grali też ci, którzy nas wyrzucili z mundialu, którzy zajęli nasze miejsce, czyli Szwedzi, grali z Tunezyjczykami. I wyobraźcie sobie, że Tunezja po porażce ze Szwecją długo nie czekała i od razu z miejsca postanowiła wywalić, zwolnić swojego trenera. Nie ma. To jest jedyna drużyna na mistrzostwach, która aktualnie nie posiada trenera.
1: No to taki trochę odlot ściśle tajny miał pan trener, co? Poleciał, nie rozpakował się i wrócił.
0: Trzeba wracać. Tak. Kama i
3: Wiktor. Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź Starachowice Kielecka 25.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. Interplast-okna.pl.
12: Po reklamie.

0: No sam za każdym razem, jak na niego patrzę, to wygląda dokładnie tak samo.
1: Tak.
0: Jak? A znamy się od kilku lat.
1: Zgadza się, oczywiście. Nosel atakuje i jest po raz kolejny gotowy, by porządnie wkręcić. Tym razem będzie samochód, będzie kontener. Dobra, lepiej posłuchajcie tego. Okej.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Dzisiaj do pana Miłosia, żebym się dodzwonił z tego samochodu płynącego z Stanów, bo nie wiem, czy pan śledzi w ogóle trasę.
4: Nie.
3: A, będzie to mieczyła po tej stronie, ja obsługuję państwa kurs. I teraz tak, poinformowali nas na tym statku, że jednak kluczyki, proszę pana, nie będą w kontenerze, w samochodem, tylko będą ogólnie dostępne.
4: Co to znaczy ogólnie dostępne?
3: No normalnie jest skrzynka, proszę pana, gdzie jak oni te 150 aut sprowadzanych, proszę pana, przytumują w tych kontenerach, to zrzucają do ogólnej skrzynki kluczyki.
4: Okej. Okay. I jeszcze raz pytanie pana?
3: No i dlatego, czy to pan sobie sam będzie chciał znaleźć te kluczyki?
4: Jaka jest inna opcja?
3: No ktoś, z kim się pan dogada tam z Rotterdamu, proszę pana, żeby pan tutaj znalazł kluczyki, tylko no to już po pańskiej stronie leży.
4: Tylko, że jakby domyślam się, że model samochodów takich samych nie jest 150, tylko jest 10.
3: No mówię, ekipa nie będzie szukała kluczyka pod pańskie auto, bo to są nas godziny.
4: Parodia.
3: Miałem to, proszę pana, co pół roku, w zależności jaki statek płynie. Takie mają tam zasady. Jeden, proszę pana, zostawia kluczyki w samochodzie, nie ma problemu. Inny wrzuca do ogólnego pojemnika te wszystkie kluczyki i później, proszę pana, ja muszę wyzwaniać i się droczyć z ludźmi.
4: No, trochę jest to droczenie i mnie też to trochę, no, tak powiem, denerwuje, bo jest to radio troszkę.
3: No więc muszę wiedzieć, co u pana zrobimy, proszę pana, żeby to auto wyciągnąć, no.
4: No ale auto jest 12, tak? Jeszcze mamy.
3: Jakoś tak będzie, do 12 planujemy.
4: No, no to chyba nie muszę dawać w tym momencie już informacji, tak?
3: No to chyba, że pan sobie do tego czasu uprawnienia zrobi albo na żurawie, albo morskie. No to wtedy pan może przyjechać do Rotterdamu sobie poszukać swojego auta.
4: No, jak jest inna opcja, jak ja nie mam uprawnień, nie zrobię do tego czasu

0: 6 minut do godziny 8.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej tak cały czas. Kama jest oczywiście największą fanką, jeśli chodzi o piłkę nożną.
0: Bardzo.
1: Widziałaś meczyk, prawda?
0: No oczywiście, że nie.
1: Potęga. Hiszpania grała z drugą potęgą piłkarską, czyli z Wyspami Zielonego Przylądka. I było 0-0.
2: Czai się pewna ciekawostka. Otóż bramkarz Republiki Zielonego Przylądka przed meczem miał 46 tysięcy obserwujących na Instagramie.
1: Troszkę się pozmieniało po tym meczu rzeczywiście.
2: Po meczu, słuchajcie, ma 5,5 miliona.
1: Jak on się nazywa?
2: Wozinha. Wozina?
1: Czekaj, sprawdzę.
2: VOZ.
1: Rzeczywiście jest 5,5 miliona. Uwaga, plus jeden, plus ja. O.
2: Kama
1: i Wiktor.
2: Kama też kliknie.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na

0: 0801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Vilaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy. Wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: A dzisiaj przyzwoita pogoda nam się zapowiada. Będzie sporo rozpogodzeń w Świętokrzyskiem. Temperatura w Starechowicach podskoczy do około 20 stopni. No niestety nadal dosyć mocno dmucha. No już wkrótce zrobi się naprawdę gorąco.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Psy policyjne, drony policji i topr w akcji. W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa obława na 19-latka podejrzewanego o morderstwo. 19-letni Kacper Wojtowicz zaatakował swoją byłą dziewczynę wczoraj późnym wieczorem.
3: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
2: Mówi Jolanta Batką z policji w Limanowej i dodaje, że działania prowadzone są w okolicy lasu, gdzie doszło do zdarzenia. A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Trwa specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Przewodniczy mu premier Donald Tusk. Zwołano je na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem jest obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. W tej sprawie minister obrony ma także rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim, a spotkanie zapowiadał wcześniej Marcin Przydacz. Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta w parku. Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatr. Nagrane odgłosy pomagają lepiej poznać i zrozumieć zachowanie zwierzyny.
4: Rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
2: Mówił Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Ciekawe, czy mają w tym parku takie fajne szczekające pieski.
6: SK Starachowice News.
7: Agnieszka Jędrasik. W Świętokrzyskiem rośnie bezrobocie. Stopa wynosi 8,7%, a pracy szuka ponad 37 tysięcy osób. Na jedno ogłoszenie przypada średnio 32 kandydatów.
8: Gorsza sytuacja panowała jedynie w województwach warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim.
7: Mówi Aneta Królik ze świętokrzyskiego GUS-u. W krainie pierwszym runął 50-metrowy maszt telekomunikacyjny. Policja bada, czy doszło do awarii, czy celowego uszkodzenia. Prezydent Starechowic Marek Materek otrzymał nagrodę Emeryk Świętokrzyski za rozwój miasta i inwestycje.
9: Jankes,
10: Kama i Wiktor.
11: W radiu ESK.
5: No i właśnie, kogoś z tego trio będziecie musieli wybrać, bo za chwilę 5 słów, 5 stów do wzięcia, żywa gotówka. I pies gratisowo jeszcze też dla kogoś.
12: No dobrze, musicie na naszego eskowego messengera wysłać swój numer telefonu oraz przekonać Bogaja, żeby właśnie was wybrał.
13: Ale już wybrał, pieska wybrał, zobaczcie.
14: No. Ja czekam.
5: Dodajcie numer telefonu i jakieś hasło, które przekona Bogaja, żeby do was zadzwonić.

0: 8 minut po 8. Kasa, pieniądze, to teraz. 5 słów,
1: 5 stów. Dzisiaj na Dzień Dobry mamy dla was dobrą informację, bo dołączył dzisiaj do nas Noselek.
2: To nie jest dobra informacja.
1: To jest bardzo dobra informacja dla mnie, bo liczę na to, że dzisiaj nie zostanę ja wybrana, bo się strasznie stresuję tą zabawą, aczkolwiek fajnie, że jesteście razem z nami i się z nami bawicie.
3: Kamala, im bardziej mówisz o tym, że bardziej się stresujesz, tym stresujesz, tym słuchacze bardziej cię wybierają, przecież nie rób tego.
1: Jankę Star się stresuje, że już obgryzł wszystkie paznokcie.
2: A Wiktor?
0: Ja w ogóle się nie stresuję, bo mnie nikt nigdy nie wybiera. No Piotrek razem z nami, dzień dobry.
4: Siemanko, siemanko, cześć.
0: Piotrek, siemanko. Powiedz najpierw, jakie hasło umieściłeś obok swojego numeru telefonu, bo to skusiło Bogaja.
4: Ptaki lecą kluczem.
1: Ptaki lecą kluczem. No to zobaczymy, jakim kluczem będą leciały twoje myśli, ponieważ za momencik dostaniesz od nas 5 słów. Będziesz musiał podać swoje skojarzenia. Jeden z wybranych prezenterów, czyli Jankes, Wiktor lub Nosel, za momencik opuści studio i będzie musiał odgadnąć, jakie skojarzenia pojawiły się w twojej głowie. Więc kogo wybierasz?
0: Z kim grasz?
3: Dawaj.
4: Wiktor pójdzie zrobić kawę sobie.
3: Dobrze.
0: Nienawidzę nas, was. Siebie też.
1: Dobra, chłopaki, poznajcie się lepiej.
3: Zgłaszajcie się do jednego konkursu, my nienawidzimy was. To niesamowite radio.
0: Jestem jak Legia Warszawa, nienawidzę wszystkich.
1: No,
0: Piotrek, opowiadaj, kim jesteś z zawodu, co robisz?
4: Aktualnie, znaczy z zawodu jestem cukiernikiem, aktualnie pracuję jako kierowca.
0: Okej.
4: Okay. No tyle, nie? Jeżeli rozwożę po mieście różne rzeczy.
0: Masz jakieś hobby przez 2B?
4: Na przykład sporty walki.
1: Sporty walki.
0: Okay.
1: No, Wiktorowi daleko do tego.
0: Czyli
1: on walczy z kobarami.
0: To będą skojarzenia prezydenckie. Pilnie się
3: szykują.
0: Dobra, to ja wychodzę ze studia. W takim razie to
3: dziękujemy.
0: Na moim miejscu usiada Boga i ja wychodzę, a wy się bawcie sami.
3: Żegnamy cię!
1: I strzaśnij drzwiami obrotowymi.
3: Dziękujemy bardzo. Okej, okay, no i zabieramy się za 5 słów.
1: Jezu, jak on długo wychodzi, no.
3: I pamiętaj, szybkie skojarzenia do tego, czym ciebie poczęstujemy za chwilę. Zobaczymy, jak płynie ze skojarzeniami Wiktora. Haha, jest...
1: Będzie
3: no dobrze.
1: Okay. Dobra, jedziemy w takim razie. Pierwsze słowo dla ciebie to pelargonia.
4: Kwiatek.
1: Dobra.
3: Ładnie. Herbata.
4: Herbata, tak?
1: Mhm.
4: Szklanka.
1: Szklanka, okej.
3: Okay.
1: Rower.
4: Koło.
3: Rower, koło. Pingwin.
4: Zimno.
1: I gol.
4: Bramka.
1: No dobrze.
3: I mamy to.
1: Fajnie, szybko. Piotrek, bardzo dziękujemy ci. Za momencik do ciebie wracamy oczywiście. Za dwie piosenki wraca Wiktor. No i zobaczymy, ile hajsu uda się zdobyć dla ciebie.
4: Dobra.

0: To już 16 minut po godzinie 8.
1: Pięć słów.
0: Jest pięć słów, które zostały skojarzone przez naszego słuchacza. No i za chwilę zobaczymy, jak się potoczy sytuacja, gdy Wiktor wejdzie do studia i poczęstujemy go tymi samymi słowami.
2: To pozwólcie jeszcze tylko, że z Piotrkiem przypomnimy. Piotruś, na pelargonie powiedziałeś...
3: Świadek.
2: Herbata.
3: Szklanka.
2: Rower.
3: Ło.
2: Pingwin.
3: Zimno.
2: Anna, gol.
3: Bramka.
4: Zgadza się.
2: No to teraz sprawdzimy, czy Wiktor będzie myślał podobnie. Wiktor! Zapraszamy cię, Wiktorku. Ho, ho, ho, ho, ho,
0: ho. No zapraszamy Wiktorka oczywiście na miejsce. No i zobaczymy, im więcej tych samych, to jest ważne, tych samych skojarzeń, tym więcej kasy. W sumie do wzięcia nawet 500.
5: Bardzo podejrzanie się uśmiechacie.
3: Ja tylko mam jedną radę dla Wiktora. No. Myśl. Prosto, najprościej jak się da.
2: W jego przypadku to nie będzie skomplikowane. No.
4: Nie ma problemu, to wygraliśmy.
3: No to
4: myśl. To dajcie już te 500.
0: Myśl.
2: No dobra, jedziemy.
1: Lecimy. No to słuchamy, pierwsze słowo, pierwsze skojarzenie. Pelargonia.
5: Ma być prosto?
6: Tak. Mhm.
5: No to kwiaty albo kwiaty.
6: Skąd wiedziałeś?
2: Nie wiem. Ja znała, bo powiedział kwiatek.
4: No przecież, wiadomo.
2: Nie, no jak?
0: Stówka już jest po waszej stronie.
5: Stówka gwarantowana, ale idzie dobrze.
0: Lećmy dalej. Uwaga. Herbata.
2: No czy... ja obstawiam, że nie będziesz tu wiedział.
5: Czy mogę zadać pytanie dodatkowe?
2: Nie, no, dawaj, nie. Dawaj, no.
0: Nie, czyli dawaj.
5: Piotrek, czy to jest przeciwieństwo?
3: Nie. Absolutnie nie.
2: A, widzisz.
3: Jeszcze prościej.
0: Pomyślałeś o kawie, tak?
2: Jeszcze
3: jak,
2: prościej
3: jak
2: mówi.
3: Jak chłop ze wsi myśl.
0: Proszę nikogo tutaj nie obrażać na antenie Radia SK.
5: Kurczę, ale co, ale że co, ale jak, co?
0: Dawaj, szybko,
3: dawaj. Byle nie do miski.
2: No już więcej, Piotrek, nie podpowiadaj.
3: Dobra, nie.
2: A ty kombinuj.
5: Łyk.
2: I to jest zła odpowiedź, bo dobra odpowiedź to...
3: Szklanka.
5: No tak.
2: No przecież wiedziałem.
4: No, miałem to na końcu języka.
0: Ale to było trudne.
3: Nie ma dramy.
0: To było trudne.
2: Ale teraz będzie łatwo. Rower.
0: Szkoda, że państwo tego nie widzą, co się dzieje na twarzy Wiktora. Moja twarz zawsze tak wygląda przy okazji, kim jest Jankels.
4: O Boże!
2: Teraz już mnie rozumiesz.
5: Czy to jest jakaś część tego roweru?
2: Tak.
3: Tak.
0: Dawaj. Koła.
2: Jedno, ale cię uznamy.
0: No dobra, okej, teraz uważaj. Dawaj, nosel,
1: będzie
0: on
1: trudne.
0: Nosela.
1: A trudne to pingwin.
0: No?
5: Mogę zaryzykować?
2: Nie. Dawaj, ryzykuj.
5: Ja lubię ryzyko.
2: No, dawaj.
5: Zakonnica.
2: Powiem ci tak, zimno. Boże, zimno w twojej odpowiedzi.
0: Przepraszamy za kolegę, bardzo przepraszamy.
2: Ale zimno również w odpowiedzi Piotrka, bo dobra odpowiedź to było zimno.
5: Zimno.
2: Przecież powiedział prosto myśl, a nie skomplikowanie.
0: I przy okazji do tej twojej propozycji mamy informację, będziesz się palił w piekle.
2: Dokładnie. Ale ostatnie będzie bardzo proste. Gol.
0: Gol. Strzeliłeś jakieś gola na wyjeździe?
5: Kurczę, no tu jest tyle wyrazów, które pasują.
0: Dawaj.
2: No proste, dawaj. Najprostsze.
6: Dawaj.
5: Bramka.
6: Tak.
2: I tym samym, Piotrek, zdobywasz...
1: Zgarniasz.
2: 300 wy!
3: Dziękuję bardzo. Wiktor, dałeś radę.
5: Tak to się robi. Tak, nie za dobrze, ale też nie najgorzej. 300, no.
0: Ładnie.
5: Pingwin! To ja.
1: 5 słów, 5.

0: Ale się cieszę, że jednak te 300 zapewniłem słuchaczowi, ciśnienie ze mnie zeszło.
1: No to właśnie, mogłeś zabawić 500, pomyśl zawsze
0: sobie. No wiem, ale też mogłem zero. No słuchajcie, za chwilę sprawy poważne, będzie Paulina i newsy się pojawią.
2: No właśnie, jak się okazuje, Fornal.
1: Tomasz Fornal.
2: Fornalnie, w zawierciu.
1: To prawda, ale za chwilę szczegóły, zostawmy to i za chwilę ciągnę, co nastąpi. Janku.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
7: Już za kilka dni do regionu świętokrzyskiego wedrze się potężny afrykański żar. Może być nawet ponad 30 stopni. A dzisiaj 20 maksymalnie w Starechowicach. Nie popada, szykują się rozpogodzenia.
5: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
8: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek najnowsze informacje z Małopolski. Policja znalazła ciało. Przypomnijmy, w gminie Mszana Dolna przez całą noc trwała obława za 19-letnim Kacprem, podejrzewanym o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Rano policja przekazała informację, że w lesie znaleziono ciało i prawdopodobnie to poszukiwany 19-latek. Nasi reporterzy zbierają informacje i do sprawy będziemy wracać. Płonie największa rafineria ropy naftowej w Moskwie. Obiekt znajduje się około 15 km od Kremla. Według doniesień mógł zostać zaatakowany ukraińskim dronem. W nocy do rosyjskiej stolicy miało dolecieć blisko 60 bezzałogowców. Lokalne władze potwierdzają uszkodzenia. Nie ma informacji o ofiarach. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem. Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluranus CMC Warta Zawiercie. Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
9: Jan Ankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
10: No i pięknie gramy dalej. Tutaj Mistrzostwa Świata we wtorek, 16 czerwca.
11: Dzień dobry, kto przy telefonie i w jakiej sprawie?
12: Halo, halo, ogłoszenie. Słuchaj, ta ludziska, co wam powiem? To wam powiem, ale wam powiem. Słońce widzę. Cóż więcej trzeba? Słońce świeci, muzyczka leci i dzień wolny. Pozdrawiam.
13: Zastanawiam się tylko, czy ten dzień wolny, bo wolny od pracy, czy wolny, bo wszystko wolno robimy?
10: Tak. Super.
13: Słońce widzę w tym tęczu.
10: Pan ma jakieś inne niebo. My nie mamy. Słuchajcie, dobra, słuchajcie, ten numer jest tak dobry, że trzeba zrobić głośniej. Zróbcie głośniej w swoich radiach. Rozgłośnia radiowa, Radia SK donosi. Jest pięknie. Hej!

0: Fula? Co tam śpiewają?
1: Fuja. No jak ci się popsuje jogurt, próbujesz go i potem mówisz fuja.
2: Jest w języku zagranicznym.
0: 8:38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9:00, tutaj SK.
2: Słuchajcie, niektórzy słuchają radia, a inni siedzą w internecie i klikają i pojawił się raport i aż się ręce załamują.
1: No niestety, bo okazuje się, że dzieciaki połowę czasu w internecie spędzają na TikToku i na YouTubie i bardzo sprawnie unikają weryfikacji wieku.
2: Bo przypominamy, że wszystkie te zabawki są od 13 roku życia. Ile się widzi takich dzieciaków, które na pewno nie mają jeszcze 13, a już TikTokują, a już YouTubują i już tam klikają.
0: A ja mam kilka lat już, jak wiecie zresztą.
1: Nie.
0: Ja kiedyś też siedziałem na TikToku.
3: Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: I po reklamie.

0: Szanowni Państwo, proszę o uwagę.
1: PBG. Piłka, bramka, gol.
2: SK Karniaki K.
3: Uwielbiam ten tekst. 11 minut do godziny 9. No właśnie, piłka, bramka, gol.
4: Tak właśnie niedługo będzie. Zaczynamy nasze SK Karniaki Cup, czyli codziennie na sk.pl możecie odsłuchać zagadkę, w której Sławomir Peszko mówi coś, a końcówka jego zdania jest wygwizdana.
0: Ale to czekaj, to ja się wklikam. sk.pl. Mam Karniaki Cup.
4: No, jest tam ta zagadka.
0: Mam Sławka.
3: Jest Sławek.
4: No.
0: Klikać?
4: Klikaj, no, puszczaj.
5: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
3: A i tu należałoby krzyknąć odpowiednie brakujące słowo. Dzisiaj będzie taka okazja oczywiście, ale to no, proszę zachować czujność na antenie Radia SK. Dzisiaj pojawi się u nas na antenie SK oczywiście Sławek Peszko.
0: Żywy, prawdziwy, tak jest. Siądzie tutaj, tak, może strzeli sobie karniaczka po południu z kimś tutaj.
4: Mhm. Pamiętacie, że do zdobycia macie udział oczywiście w SK Karniaki Cup. 1000 zł w gotówce, nocleg w Warszawie, spotkanie ze Sławomirem na PGE Narodowym, a później walkę nawet o 10 000 zł.
0: Tak jest. No i pamiętajcie, jeżeli nie dosłyszeliście i chcecie jeszcze raz przekonać się, jakiego słowa brakuje, to wskakujcie na sk.pl.
2: SK Karniaki Cup.

0: Calvin Harris i Rihanna, oni kończą nasze dzisiejsze spotkanie 5 minut do godziny 9.
1: No, jak mawia stare radiowe przysłowie, Rihanna z rana jak śmietana.
0: Pamiętacie, że my z rana w radiu, a przez cały dzień w kinie od dzisiaj, od 17 czerwca, jesteśmy głosami Toy Story 5.
2: Toy Story 5, no właśnie, więc idźcie do kina, słuchajcie, starajcie się nas znaleźć i dajcie znać, jak wam się podobało.
1: No i przypominamy, że o 6 rano jutro obecność obowiązkowa.
3: Reklama. Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
5: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen

0: śpiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Ostatnio narzekaliśmy na chłód, a za chwilkę będziemy narzekać na upały. Pod koniec tygodnia niewykluczone, że pojawi się ponad 30 stopni w Starechowicach. Dzisiaj maksymalnie do 20 kresek, a i słońce będzie wyglądać.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
2: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Policja sprawdza tożsamość ciała znalezionego podczas obławy za 19-latkiem. Poszukiwany mężczyzna miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą dziewczynę i uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza.
2: Są zarzuty dla opiekunki ze żłobka w Opolu. Kobieta odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca. Sprawę zgłosili rodzice, którzy zauważyli siniaki u dziecka. Monitoring z placówki miał zarejestrować, jak opiekunka szarpie chłopca i ciągnie go po podłodze.
4: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
2: Mówił Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. Oksanie K. grozi 5 lat więzienia. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w kraju. Sulejów Wódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.
5: 19 lipca. Już trzecia edycja bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej.
2: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 365 kajaków.
6: SK Starachowice News.
7: I Agnieszka Jędrasik, na odcinku Tychów Stare Starachowice przywrócono stałą organizację ruchu po zakończeniu przebudowy drogi 744, co oznacza koniec utrudnień dla kierowców. Na wykusie 7 policjantów, w tym aspirant Przemysław Kapusta, odebrało honorowe odznaki zasługi za bohaterskie akcje ratunkowe.
8: Zauważamy mężczyznę, no i staramy się odtransportować go od tego gorszego, czyli tego ognia.
7: Honorowe odznaki zasług na wykusie odebrało w sumie 7 policjantów. 11 lipca Amfiteatr Lubianka ponownie zamieni się w scenę klubową podczas Sunshine Lubianka Festival. O tym na sk.pl.
9: Ach, jak Dawid Podsiadło coś wyda, to jest już igła. Na błysk, można by powiedzieć. Na błysk od Dawida dosłownie za kilkanaście minut na naszej antenie. Wcześniej między innymi Justin Bieber, Kuba i Kuba, a teraz Michael Patrick Kelly. 9:02 na zegarach, to jest SK. Michu Sepkowski, witajcie.

0: Taylor Swift na antenie Radio SK, szanowni państwo. I knew you were trouble. Nowy numer od Taylor też zaczyna się od słów I knew, bo to jest I knew it, I knew you. Taylor nagrała go do produkcji Toy Story 5. Graliśmy go oczywiście w dniu premiery, no bo wszystkie hity zaczynają się w Wesce. I tak jak zazwyczaj, filmy mają premierę w piątki, tak Toy Story 5 ze znakiem jakości jest i ma swoją premierę już jutro, w środę. My już teraz mamy dla was w poranku bilety, zgłaszacie się na sk.pl, ale prawdziwy deszcz zaproszeń to już w weekend na naszej antenie. A jeśli przed premierą chcecie wczuć się w klimat albo pozwolić w ten klimat wkręcić się waszym dzieciakom, no to cały czas w apce Radia SK czeka SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które mogłoby istnieć w świecie zabawek. A jak już będziecie w kinie i zobaczycie w pewnym momencie, na krótko, takiego obłąkanego króliczka z bębenkiem, który krzyczy klik, klik, klik, to będę ja. Tak, pracowałem przy jednym projekcie z Taylor Swift. Ależ to cudne nadużycie, wiem, ale dobrze mi z nim. Miu i Zalia, za chwilę wesce, później Terry Swims i Mr. Know It All.
1: Na koniec świata i jeszcze dalej!
2: SK Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia SK!
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czyste i świeże powietrze w Twoim domu, mieszkaniu czy biurze. Bez wilgoci i alergenów. Zapewni Ci rekuperacja z firmy Rodsar. Profesjonalny montaż i serwis. Wieloletnie doświadczenie. Rekuperacja to gwarancja dostępu do świeżego powietrza. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Rodsar. Starachowice. Kielecka 25. Możliwa sprzedaż ratalna.
7: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Lebut Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory, wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Lebut Bis. Styl, który widać. Jakość, którą czuć. Lebut Bis, Starachowice, Kielecka 25.
8: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Imane i Don't Be So Shy w remiksie na antenie Radia SK. Pierwsze niespodzianki, jeśli chodzi o Mundial w Ameryce Północnej, już są. To my też mamy niespodziankę, jeśli chodzi o SK Karniak i Cup. Sam on, Sławek Peszko, dziś w SK-owym studiu podczas Wrzuć na Luz, więc koniecznie bądźcie z nami po 15 i wtedy na żywo będzie można usłyszeć zagadkę, którą serwuję wam już teraz.
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? No właśnie, proszę bardzo, żebyście zgłaszali się na SK.pl, jeśli tylko chcecie, żeby właśnie podczas Wrzutki na Luz oddzwoniono właśnie do was i żeby tę zagadkę na żywo zadał wam Sławomir Peszko. Oczywiście, przypomnę, do zgadnięcia koniec końców jest 10 tysięcy złotych. Wielki finał 4 lipca na PGM Narodowym. Gospodarzem zabawy jest Sławek Peszko. Oprócz tych 10 tysięcy jest jeszcze oczywiście, żeby nie było, fajne imprezowanie podczas tego naszego spotkania. 1000 złotych kieszonkowego, no i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie z 4 na 5, żeby można było na spokojnie po tym naszym turnieju odpocząć. Daria Zawiałow i Taco Hemingway, za chwilę później jest Homa Weste.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
11: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: to jest niesamowite. Jestem oczarowany tym numerem od pierwszego odsłuchu. Bibi Rexha i David Guetta, Sad Girls w Radiu SK tuż przed godziną 10, a po 10 kolejny worek z hitami na czasie i będzie nareszcie numer, nareszcie, obiecuję.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
4: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
5: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
4: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury

0: Prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
1: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
0: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
4: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pod koniec tygodnia czekają nas potężne upały. Dzisiaj maksymalnie do 20 stopni w Starechowicach, silniejsze podmuchy wiatru będą dokuczać, a opady się nie zanosi. Jutro do 22 kresek.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: Minęła 10. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prawdopodobnie nie żyje 19-latek, który miał zabić swoją partnerkę w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Przez całą noc trwała obława za mężczyzną. Rano policja odnalazła ciało.
11: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
10: Mówi Jolanta Batko z Policji w Limanowej. Więcej o sprawie piszemy na sk.pl. W Ministerstwie Obrony Narodowej zakończyło się specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego. Spotkanie poświęcono przygotowaniom do ewentualnego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Posiedzenie zwołał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym.
10: A posiedzeniu przewodniczył premier Donald Tusk. Już w ten weekend Małopolska Tour to propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajd dla dzieci, będzie też rywalizacja MTB i gravel. A na trasie wyścigów spotkacie też naszą eskową ekipę.
13: SK Starachowice News.
14: I Agnieszka Jędrasik. Marek Materek został laureatem Nagrody Emeryk Świętokrzyski. Kapituła wyróżniła prezydenta Starachowic za skuteczne działania na rzecz rozwoju miasta i konsekwentną realizację inwestycji. W Skarżysku dzięki budżetowi obywatelskiemu przy dwóch podstawówkach powstaną place zabaw i rekreacji. Będą m.in. zjazdy linowe i street workout. Zdaniem mieszkańców to potrzebna inwestycja.
15: Jest potrzebna zrobienia dla miasta takiej inwestycji. Miejsca, gdzie w lato będą ludzie mogli fajnie spędzać czas.
14: Place mają być gotowe do końca roku.
16: Będzie Alex Warren i Fever Dream, obiecuje Wiktor Waligura i 4 pory roku też się przydarzy Lady Gaga, Rita Ora. Warto? Warto z nami zostać. Nareszcie, na początek, to Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 10:02:30 na zegarach, a Westy wam już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszamy.

0: śmiało możemy powiedzieć, Wiktor Waligura ma hit. I to jaki hit? 4 pora roku, 10.17 na antenie Radia SK. I właśnie wesem Wiktor Waligura. Ciekawe, czy Dawid Kwiatkowski i Margaret będą mieli hita. Wspólnie, bo wyobraźcie sobie, że przygotowali, usmażyli coś, co nazywa się... Później ci opowiem. Nie, wcale was nie oszukuję, po prostu tak nazywa się singiel i będzie można go usłyszeć oczywiście w Radiu SK i będzie można ich usłyszeć na żywo jutro podczas ich wizyty w imprezie po godzinie 18. Już teraz mocno zapraszam. Lady Gaga za chwilę wesce, a później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Radio SK. Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. Interplast-okna.pl.
10: Po reklamie.

0: Od końca sierpnia aż do grudnia ATB w wielu miastach naszego pięknego kraju z trasą The Final Chapter. ATB i You're Not Alone. Piękny wehikuł czasu wam zafundowałem, prawda? Na antenie Radia SK. Tutaj informacja, która no właśnie spowodowała, że byłem bardzo zdziwiony. Wyobraźcie sobie, że naukowcy na 9 miesięcy wystawili na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w sensie na zewnątrz właśnie, zarodniki mchu. I co? I okazało się, że ten mech jest w stanie przetrwać te trudne warunki panujące w kosmosie i nadal się rozmnażać, co, uwaga, czyni je potencjalnie kluczowym gatunkiem dla stworzenia żyznych, samowystarczalnych ekosystemów na innych planetach. Mech przetrwał w przestrzeni kosmicznej, w próżni, z tym ultrafioletem, z tym wszystkim. Właśnie przestałem się dziwić, że nie jestem sobie w stanie poradzić z mchem w moim ogródku. Damiano Dawid i The First Time Vest za moment, a później coś o sanach.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
7: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Zapewnij sobie ciepło w swoim domu z firmą Rodstar Instalacje. Skorzystaj z naszej oferty. Ogrzewanie podłogowe, przyłącza gazowe i kotły grzewcze. Profesjonalny i kompleksowy montaż. Doradztwo w pozyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Rodstar Instalacje. Starachowice, Kielecka 25. Możliwa sprzedaż ratalna.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Dobre granie i dobre tempo przed godziną 11 na antenie Radiaska. Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk. Już za chwilę po 11? Kolejne hity na czasie. Będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie, obiecuję.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Remont? Malowanie? Spokojnie, z Lebudbis to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. Lebudbis, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl. Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
7: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
8: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy.

0: Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduło Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduło. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Dzisiaj temperatura do przełknięcia. 20 spodziewana jest na skali w Starachowicach po południu. No i możemy liczyć na słońce. Noc chłodna. Minimalnie pojawi się 10, a jutro do 22 kresek i sporo słońca.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
4: Zbliża się 11. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Dwie osoby w rękach służb po zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To krytyk Putina i artysta, który został zastrzelony wczoraj na ulicy. Zatrzymani to dwaj obywatele Białorusi. Na razie nie usłyszeli zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Policja wciąż zbiera dowody i apeluje do kierowców o przekazywanie nagrań z wideorejestratorów. Do sprawy będziemy wracać. Byli parą, ale się rozstali. Prokuratura podaje nowe fakty w sprawie tragedii w gminie.
5: Gdy kobieta wróciła z pracy, na podwórku mężczyzna zaatakował ją, zadając jej kilka uderzeń ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej.
4: Mówiła Justyna Ratej-Mkietyn z prokuratury w Nowym Sączu. Z Torunia do Warszawy pociągiem w ekspresowym tempie. Toruń został uwzględniony w założeniach zintegrowanej sieci kolejowej nowego długofalowego planu rozwoju kolei w Polsce. Podróż do Warszawy ma zająć około 75 minut. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. Już w piątek i sobotę w hali Expo 21 warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
6: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
4: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
7: SK Starachowice News.
8: I Agnieszka Jędrasik, zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców. Od dzisiaj na odcinku Tychów Stary Starachowice została przywrócona stała organizacja ruchu. O tym przeczytacie na sk.pl. Trwa rekrutacja do pierwszego publicznego żłobka w Starachowicach Przyleśnej. Wnioski można składać do 26 czerwca w Urzędzie Miejskim w pokoju 221. Mówi prezydent miasta Marek Materek.
9: 1/3 miejsc już została zarezerwowana, natomiast na pozostałych podopiecznych jeszcze czekamy.
8: Żłobek ma zapewnić opiekę dla 32 dzieci.
10: Co tam u Eda Sheerana? Opowiem w tej godzinie i zagram jego Bad Habits m.in. Będzie też James Arthur Impossible. Będzie też m.in. Bausa i Magnetic, a także coś od Eminema. Na początek Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. Nie ma jeszcze 11:02, a my już gramy. Michu, witajcie!

0: Eminem, Lose Yourself, zawsze brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Obiecałem trochę informacji na temat tego, co u Eda Sheerana. On jest mniej więcej w połowie trasy koncertowej do lub po Australii, Oceanii, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej. W połowie tej trasy wylądował w amerykańskiej Arizonie i tam podczas koncertu powiedział, że po zakończeniu tej trasy, pod koniec tego roku, bardzo możliwe, że zrobi sobie krótką przerwę i będzie tatusiował. Chce potatusiować trochę. Do the that thing. Takie dosłownie padły słowa. Więc jeśli przez chwilę nie będziemy się widzieć, tak powiedział Ed Sheeran, bardzo was kocham i dziękuję, że przyszliście. Nie pierwsza to przerwa byłaby, jeśli chodzi o Eda Sheerana. Najmniej nadzieję, że ona nie będzie długa. Fani mogą być smutni, ale żona, no i dwójka dzieci na pewno będą zachwyceni, a wszyscy wiemy, czyj zachwyt jest zdecydowanie ważniejszy. Dawid Podsiadło w Radiu SK i sezon, a później obiecany Ed Sheeran i Bad Habits Wesce.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: I po reklamie.

0: obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka w Radiu SK.
1: SK, Karniaki Kart.
0: No nie, Hiszpania remisująca z Republiką Zielonego Przylądka 0-0 albo Australia wygrywająca 2-0 z Turcją. Tak, to są niespodzianki, to wcale nie małe. My też mamy dla Was niespodziankę w ramach naszego SK Karniaki Cup. Przypomnę, w wielkim finale na PGE Narodowym 4 lipca będziecie walczyć o 10 tysięcy złotych, ale ta nagroda to jest jedno, a to co się tam będzie działo ze Sławkiem Peszko to jest zupełnie inna historia. Kompletujemy naszą eskadrę, jest zagadka, którą trzeba rozsupłać i oczywiście zgłosić się do nas na sk.pl. A ta zagadka, którą macie też na sk.pl, brzmi tak.
2: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co poprosi VAR? Zgłaszacie się na sk.pl, a niespodzianka polega na tym, że już dziś wywrzuć na luz właśnie Sławomir Peszko na żywo. Powie tę zagadkę, a ktoś z Was na żywo odpowie i miejmy nadzieję, że znajdzie się w naszej ekipie w wielkim finale na PGE Narodowym już 4 lipca. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl. Za chwilę Sia, później Bieber, Exide, Faithless, New Religion, WSC.
1: SK Karniaki Cup.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
17: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
18: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18. Telefon 888 540 822.
19: Komfort w upalne dni w Twoim domu, mieszkaniu, biurze czy obiekcie przemysłowym zapewni Ci klimatyzacja z firmy Rotsar. Profesjonalny montaż i serwis.
20: Cena z montażem już od 3500 zł.
19: Rotsar. Największy salon klimatyzacji w regionie. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420. Rotsar Klimatyzacja. Starachowice, Kielecka 25.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Łap okazję w RTV

0: No teraz ty. No. Gofra poproszę.
1: To tak jest... mi się skojarzyło przy tym numerze, bardzo wakacyjny.
0: A mi się skojarzyło z tym, że to jest bardzo dobry numer, żeby rozgrzać narząd mowy, co by się na pewno przydało Łukaszowi Zduńczykowi. Nie ze względu, że mówi niewyraźnie, ale po prostu ze względu na to, że za chwilę zaczyna program, więc dobrze by było,
1: no
0: żeby...
1: Tak jak piłkarz się musi rozgrzać, ja też się muszę rozgrzać i będę dobrze grał, słuchajcie.
0: Szanowni państwo, dobrze, że państwo tego nie widzą, jak on się tu rozgrzewa. W Stanach i Kwiatek Błonie od Łukasza Zduńczyka po godzinie 12. Michał Sobkowski, to był Użel, Moving to the Sun. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings 24.pl

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
6: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
7: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
6: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
7: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
6: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Mocne uderzenie gorącego powietrza nam się szykuje pod koniec tygodnia. W Starachowicach i regionie ma być ponad 30 stopni. Dzisiaj maksymalnie 20 się pokaże. W nocy minimalnie 10 kresek, a jutro 22 stopnie i słoneczko.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
4: 12. Agata Chruściak, zapraszam. To wyglądało jak egzekucja, a sprawca wciąż jest poszukiwany. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. W tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
5: Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutu.
4: Relacjonuje Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Prezydent Poznania obrzucony ciastem. Do awantury doszło podczas obrad Rady Miasta. Nagle do Jacka Jaśkowiaka podszedł mężczyzna i rzucił w niego ciastem. Gdy obezwładniły go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka i na to właśnie zasługuje.
6: Proszę, jest to pan chce mieszkania, komunalne oddać Mateuszowi deweloperowi.
4: Zatrzymano dwie osoby, a na miejscu trwają dalsze czynności. Zamiast plaży, poligon i wojskowe buty. Ruszyła kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To propozycja zwłaszcza dla młodych.
7: Uczestnicy programu Wakacji z Wojskiem mogą oczywiście liczyć na niezapomniane przeżycia, na doświadczenia, na wakacyjną wojskową przygodę.
4: Mówi Anna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu, a za ukończenie szkolenia każdy uczestnik może liczyć na 6000 zł.
8: SK Starachowice News.
9: I Agnieszka Jędrasik. Do 26 czerwca potrwa rekrutacja do pierwszego publicznego żłobka przy Leśnej w Starachowicach.
10: Wnioski przyjmujemy w pokoju 221 Urzędu Miejskiego. Służę pomocą w wypełnianiu takiego wniosku.
9: Mówi Monika Gross z Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. A tutem jako żłobka będzie własna kuchnia. Posiłki będą kosztować 5 zł dziennie. Taniec łączy pokolenia. 21 czerwca mieszkańcy Starachowic spotkają się na pierwszej w tym roku po tańcówce. To na placu na Szlakowisku, o tym na sk.pl.
11: I już 2:40 we wtorek, także słuchajcie, odliczamy nie tylko do weekendu, ale też do pięknego lata. Już nadchodzą 30-stopniowe upały pod koniec tygodnia, także poproszę o krzyk radości. Ci panowie też się pojawią. Enrique Iglesias i Pitbull na pewno przejmą antenę w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ja już wiem, jak to u was w biurze wygląda. Wszyscy skupieni na swojej pracy, ale jednak nóżka pod stołem chodzi. Eiffel 65 z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A Robert Lewandowski, słuchajcie, spełnił swoje małe marzenie. Kupił sobie zabawkę, tylko że taką dużą zabawkę dla dużych i bogatych chłopców. Jacht sobie zamówił za 33 miliony złotych. Czytam, że powierzchnia użytkowa tego jachtu to 366 metrów kwadratowych. I Lewandowski teraz mówi, że, tu cytat, jednym z moich długoterminowych planów jest spędzanie większej ilości czasu na wodzie. Czyli słuchajcie, jak Lewy pójdzie na emeryturę, to on ciągle na ryby będzie jeździł. No, czyli mamy już pewność, że tego zakupu z żoną raczej nie konsultował. O, słuchajcie, informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie. Takie numery też wam gra Radio SK. Za 21 minut będzie godzina 13. No i świetna sportowa informacja z ostatniej chwili. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To już jest oficjalna informacja. Przed chwilą dostała dziką kartę. Przypomnę, ostatnio zajęła drugie miejsce na French Open. Świat się Mają zachwycił. No i teraz będzie kolejna okazja, żeby pokazać, co Maja potrafi. Maja zagra na Wimbledonie i dzięki temu, że dostała tę dziką kartę, nie będzie musiała grać w kwalifikacjach. Ma więcej czasu na odpoczynek, więcej czasu na trenowanie. Słuchajcie, nasze tenisistki robią wszystko, żeby nam nie było smutno, że się na mundial nie dostaliśmy. Tenis lepszy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to

0: jakiś taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja jeszcze tylko dzisiaj na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź Starachowice, Kielecka 25.
11: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. Cztery stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: I po reklamie.

Katy Perry w Radiu SK za 6.13 i słuchajcie, nadchodzą bardzo ciekawe czasy, bo już niedługo będzie można w lato jeździć na nartach. I to w Polsce to się będzie działo, słuchajcie. W Babicy pod Wadowicami powstaje pierwszy w Polsce całoroczny kryty stok narciarski. I to będzie największa tego typu atrakcja na świecie, będzie miał 650 metrów. Słuchajcie, jak wyjeżdżamy na wakacje, to i tak całą szafę pakujemy do samochodu, prawda? To i spodnie narciarskie się jakoś zmieszczą.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
6: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
5: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
6: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
5: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pod koniec tygodnia czekają nas potężne upały. Dzisiaj maksymalnie do 20 stopni w Starachowicach, silniejsze podmuchy wiatru będą dokuczać, a opady się nie zanosi. Jutro do 22 kresek.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
13: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Maja Chwalińska z dziką kartą. Dzięki niej Polka znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu bez konieczności gry w kwalifikacjach. O dziką kartę dla 24-latki walczył m.in. Polski Związek Tenisowy. To o pożyciowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. A to sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litr, a diesel maksymalnie 6,44 zł. To efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasową niższą stawkę VAT.
14: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze.
13: Komentuje Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Maksymalna cena 95 wzrośnie o 13 groszy, 98 o 23 grosze, a oleju napędowego o 7 groszy. Dodatkowo Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw. Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą.

0: Odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody, na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
1: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. Zapisy ruszyły, a impreza 19 lipca.
2: SK Starachowice News.
3: Jak Agnieszka Jędrasik. Planowanie wakacji musi być przemyślane. Oferty w kieleckich biurach podróży nierzadko okazują się być nieprawdziwe, mówi rzecznik konsumenta Dariusz Pyk.
4: Wiele biur, które nawet funkcjonowało wiele lat i miało dobrą opinię, ogłasza w tym momencie upadłość, ponieważ w branży turystycznej też pojawił się mały kryzys i biura podróży muszą sobie z tym jakoś radzić.
3: Mieszkańcy Świętokrzyskiego najczęściej żalą się na standard hoteli, który odbiega od przedstawionego w ofercie. Międzypokoleniowe potańcówki wracają do Starachowic. Pierwsze spotkanie już 21 czerwca na placu na Szlakowisku.
5: Minuta po godzinie 13. Wiecie co? Ja myślę, że już można iść na obiad, można sobie zrobić przerwę w pracy. A jak z tego obiadu wrócimy, to już za chwilę będzie koniec tej pracy. Także damy radę. ASK wam fajnie gra na przerwie obiadowej między innymi. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A ja wam za chwilę zdradzę, jaki fajny gość dzisiaj do nas przyjdzie. Kiedyś mówiło się o nim, że zawsze dawał z siebie 40%.

0: Another w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a dzisiaj w nocy Polacy będą grali na mundialu. Nie jako piłkarze, będzie ważniejsza funkcja. Szymon Marciniak ze swoją ekipą będzie sędziował mecz Argentyna-Algieria, ale to o 3:00 nad ranem. Dlatego my wam proponujemy coś lepszego. I jeszcze większe piłkarskie emocje w Radiu SK.
1: SK Karniaki Kart.
0: A w naszej drużynie jest nie byle kto. Legenda polskiej piłki, człowiek, który zawsze odpowiadał za dobrą atmosferę w polskiej kadrze. Sławek Peszko. A wasze zadanie polega na tym, żeby Sławka ograć, żeby mu strzelić w samo okienko. Musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Jakie słowo zostało wygwizdane? Posłuchajcie.
2: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: O co może poprosić VAR? To jest dość oczywista odpowiedź związana z VAR-em. Na SK.pl tego dźwięku możecie jeszcze raz posłuchać. Tam za darmo możecie się zgłosić i warto się zgłosić, słuchajcie. Bo do wygrania udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i przede wszystkim nagroda główna to 10 tysięcy złotych. Ale jest jeszcze jeden powód. Jeśli się zgłosicie i dostaniecie się na antenę Radia SK, to być może dzisiaj będziecie mieli okazję, żeby osobiście ze Sławkiem Peszko pogadać. Sławomir Peszko dzisiaj po 17 we Wrzuć na Luz w Radiu SK będzie naszym gościem. Także bądźcie z nami i zgłaszajcie się na SK.pl.
1: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: spóźnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Sean Paul i Alexis Jordan. To jest Radio SK, to są hity na czasie. A to jest dzisiaj temat numer jeden. To jest news. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. To jest oficjalna informacja. Jak słyszeliście w newsach, nasza tenisistka dostała dziką kartę. A to oznacza, że jest zwolniona z kwalifikacji do Wimbledonu. Od razu gra na Wimbledonie. Więc ja mam pytanie do was, o wasze dzikie karty. W jakiej sprawie chcielibyście dzisiaj po południu dostać dziką kartę? Krótko mówiąc, z czego byście chcieli zostać zwolnieni? Może już teraz wiecie, że po pracy będziecie musieli do sklepu na zakupy zajechać? A chcielibyście taką dziką kartę dostać i prosto jechać do domu i odpoczywać? W jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj? Chcielibyście dostać dziką kartę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dzikich kart dla was nie mam, ale myślę, że eskowe gadżety uda się załatwić.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
11: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
11: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wszystko brzmi lepiej
16: w harmonii.
15: Dwa głosy współgrają
16: ze sobą.
15: Przekazują z lekkością
16: trudne wiadomości,
15: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
16: betonowy mur.
15: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
16: Harmonizer.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. Interplast-okna.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Dzisiaj temperatura do przełknięcia. 20 spodziewana jest na skali w Starachowicach po południu. A i możemy liczyć na słońce. Noc chłodna. Minimalnie pojawi się 10, a jutro do 22 kresek i sporo słońca.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono w Niedźwiedziu pod Limanową, potwierdziły służby. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rejduch.
18: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca.

0: która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
1: Szok, no wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
2: Tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
0: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę, kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
3: A dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory na ulicy Pszczelej w Lublinie. Na miejscu są służby, oba tory są zamknięte, ruch pociągów jest wstrzymany, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Pierwsza runda nie dla Magdaleny Fręch. Polka przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7-3-6 w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale i tak wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek.
4: SK Starachowice News.
5: I Agnieszka Jędrasik. Chcesz wiedzieć, jak uratować komuś życie? Już w najbliższą sobotę o 11:00 przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach rusza Akademia Ochrony Ludności.
6: Jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową oraz użycie automatycznego defibrylatora?
5: Mówi Grzegorz Kaleta, dyrektor szpitala MSWiA. Trwa rekrutacja do pierwszego publicznego żłobka w Starachowicach przy ulicy Leśnej. Wnioski można składać do 26 czerwca w Urzędzie Miejskim w pokoju 221. Żłobek ma zapewnić opiekę dla 32 dzieci.
7: A ten moment już naprawdę niedługo. To jest coś, na co wszyscy czekaliśmy, myślę, że prawie rok. A co najmniej od jesieni, uwaga, w niedzielę najbliższą o godzinie 10:26 rozpocznie się astronomiczne lato i można już nastawiać budziki. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A na razie razem odliczamy do końca pracy. Ci, co zaczęli pracę o 6:00, już się cieszą wolnością. 3 minuty po godzinie 14:00. A w Esce, tak zamiast kawki, bardzo imprezkowy Kungs. To jest Radio SK. To hity na czasie.

0: ale ona nam tu wierci dziurę w uchu i dodaje sił na ostatniej prostej wtorkowej pracy. Icona Pop w Radiu SK, gramy hity na czasie. No i teraz proszę o słowa współczucia dla naszego słuchacza Wojtka, bo ja was zapytałem przed chwilą, w jakiej sprawie chcielibyście dostać dziką kartę, bo Maja Chwalińska taką kartę dostała i dzięki temu jest zwolniona z kwalifikacji i zagra na Wimbledonie. A jak to u Wojtka wygląda?
1: Mam do wykonania plac zabaw dla syna. Chciałbym dostać dziką kartę, by wrócę do domu. Ten plac zabaw już był wykonany. Pozdrawiam.
0: Wojtek, spróbuj starej ojcowskiej metody, czyli dzisiaj mówisz dziecku, że no niestety śrubek brakuje, trzeba dokupić. Potem mówisz, że masz tam koszenie trawy na głowie i może jakoś do jesieni wytrzymasz.
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
6: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
5: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
9: Vilaro? To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dom to miejsce, gdzie liczy się stały komfort i wygoda, niezależnie od pogody za oknem. Rotsar oferuje kompleksowy montaż nowoczesnych pomp ciepła oraz kotłów gazowych. Wybierz spokój i niższe rachunki z certyfikowanymi instalatorami. Rotsar. Ciepło, które się opłaca. Odwiedź nas na Kieleckiej 25 w Starachowicach lub na stronie www.rotsar.pl. Telefon 510 539 420. Rotsar. Komfort na lata.
13: I po reklamie.

0: Beyoncé i Jay-Z. Radio SK pracuje razem z wami we wtorkowe popołudnie. I teraz dostaliśmy bardzo, bardzo bojowe zadanie od szefa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Żeby grać najlepsze nowości, to się nie zmienia od lat. Z nami wiecie, co będzie na czasie. I teraz mam numer, który śmiało może dołączyć.

0: Carla Fernandez. To są właśnie hity na czasie, a słuchacze Radia SK są dla siebie jak dobrzy kumple. Pomagamy sobie nawzajem. Przed chwilą Wojtek mówił, że mu się strasznie nie chce składać dzisiaj placu zabaw dla syna. No i uwaga, Diana przychodzi z pomocą.
1: Cześć SK, cześć Wojtek.
2: Okay.
1: Słuchaj, możesz powiedzieć swojemu synowi, że taki plac zabaw, taki domek ze zjeżdżalnią czy wspinaczką jest już po prostu niemodny. My niedawno sprzedaliśmy nasz, bo po prostu dzieci się już nim nie bawiły, tylko stał i zajmował miejsce na trawniku, więc go sprzedaliśmy. A ewentualnie, gdyby to nic nie dało, to może zaproś syna na salę zabaw.
0: I teraz Wojtek siedzi i myśli, zaraz na salę zabaw, to się trzeba ubrać, to trzeba dojechać, potem zapłacić. To może ja jednak ten plac zabaw złożę. W imieniu syna Wojtka dziękuję.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: Wita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42. Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Le Bout Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory, wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Le Bout Bis. Styl, który widać. Jakość, którą czuć. Le Bout Bis, Starachowice, Kielecka 25.
6: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
7: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
8: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
9: I po reklamie.

0: co to za dziewczyna, co tak ładnie śpiewa. Marisa w Radio SK. Gramy hity na czasie, a oni ładnie mówią. Kasia Węsierska i Michał Hanczak w studiu Radio SK.
1: Dzień
0: może
1: dobry.
0: Ja wam mikrofony włączę, czekajcie. O, jest,
2: teraz
0: udało się,
2: działam.
0: Słuchajcie.
2: Myślałam, że jak powiedziesz, co to za dziewczyna, to że to o mnie
1: ja
2: chociaż,
1: też tak
2: ale
1: myślałem.
2: Nie.
0: Słuchajcie, w naszym studiu są teraz osoby, które za kilka godzin twarzą w twarz staną

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Jackpot daje wolność na bogato.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
3: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
2: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
3: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
2: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Kierowcom przypominamy o utrudnieniach na Radomskiej. Trwa budowa ścieżki rowerowej w rejonie Parku Kultury. Wieczór i noc bez deszcz. Temperatura minimalna na poziomie 10 stopni. Jutro do 22 kresek. Powinno być słonecznie w Starachowicach.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Minęła 15, Agata Chruściak, zapraszam. Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o pensjach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka, a wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
10: Wszystkie sygnały o tym, że coś budzi immoralną i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, by skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
9: Tłumaczył premier, odnosząc się do informacji o lekarzu, który w trakcie specjalizacji w 2025 zarobił 1 600 000 zł. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy

0: trafią do agencji rządowej, oceniającej koszty i wyceniającej usługi medyczne oraz wysokość wynagrodzeń. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia, tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. A przypomnijmy, dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie. W kwietniu ubiegłego roku sąd okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pomocnictwo na 1,5 roku więzienia. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams i specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej czy Policji.
1: SK Starachowice News.
2: I Agnieszka Jędrasik. Wielka akcja edukacyjna w województwie świętokrzyskim. W sobotę o 11 rusza Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
3: Każdy, który odwiedzi nasze stoiska, będzie mógł praktycznie spróbować, jak użyć defibrylatora, jak prowadzić reanimację, jak opatrywać rany.
2: Główny piknik ratowniczy z pokazami sprzętu i nauką pierwszej pomocy odbędzie się w Kielcach, ale bezpieczne stoiska i fachowców spotkamy w tym samym czasie także w Ostrowcu, Sandomierzu, Skarżysku, Staszowie i Końskich. Do Starachowic wracają potańcówki. Pierwsza już 21 czerwca na Szlakowisku.
4: Rzuć na luz!
5: Rzuć na luz!
6: W Radiu SK.
7: 3 minuty po godzinie 15, czas przejąć stery i antenę Radia SK.
8: Rasputin, Majestic, Bonnie M, Shakira, Hips Don't Lie, Zara Larsson i do tego my.
7: Ale ładnie Zara Larsson ci wyszła.
8: Na ten
7: to
8: wtorek.
7: Jest, słuchajcie, koszmar dla radiowców, to na imię i nazwisko, ale daliśmy radę.
8: Bardzo lubimy.
7: Uwielbiamy, Midnight Sun będzie. Kasia Węsierska.
8: Michał Hanczak, rzucamy na luz.

0: U nas na pewno to nie jest sobowtórka Shakiry.
1: Siekiera.
0: To jest prawdziwa Shakira. Hips Don't Lie na antenie Radia SK. 16 minut po 15 wrzucamy razem na luz.
1: Ale się dzisiaj ucieszyłam i bardzo musiała ucieszyć się Maja Chwalińska, która dostała dziką kartę na Wimbledon i przyznajemy, należało się, w 100% się należało, bo
0: jak
1: po...
0: Jak zupa mówią.
1: Wice wygranej, czyli prawie wygranej, dla nas wygrałaś Rolanda Garrosa. To rzeczywiście mieliśmy nadzieję, że to będzie kwestia czasu, gdzie ta dzika karta wpadnie.
0: Trzymamy kciuki za Wimbledon już teraz, ale my do was mamy pytanie o dziką kartę.
1: Gdybyście mogli dostać jakąkolwiek przepustkę do jakiegokolwiek wymarzonego miejsca na świecie, albo wydarzenia,
0: dokładnie.
1: To co by to było?
0: Dzisiaj, stan na 16 dzień czerwca, 15.17. Czekamy na głosówki, które nagrywacie na Messengerze Radia SK. Jaką dziką kartę, na co powinniśmy wam z Kasią przyznać? Radio SK.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon,
15: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 2-4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Łap okazję w RTV.

0: To nie było do ciebie.
1: Chciałam też to zrobić. Måneskin, I Wanna Be Your Slave w Radiu SK.
0: 29 minut po 15. Maja Chwalińska z kartą, dziką kartą na Wimbledon. Bardzo się cieszymy.
1: Zasłużoną, jak najbardziej. A wy, dzikie karty, gdybyście tylko mogli dostać, to dokąd i jakie? Renata.
2: Ja to bym poprosiła dziką kartę na Malediwy. Wiecie, tak bez dzieci, bez męża, żeby odpoczęła głowa, ciało, po prostu leżeć i nic nie robić.
1: Zabrzmi teraz jak szef taki typowy. No na Malediwy to każdy by chciała pracować, to nie ma komu.
0: O jejku, jejku. A taka dzika karta na Malediwy to jest możliwa całkiem. To się nazywa bilet czarterowy w jedną stronę.
1: Ale najpierw trzeba
0: pojedynczy
1: mieć pieniądze na koncie, żeby ją dostać.
0: No, no tak, to jest zawsze problem. A propos, Kacper.
3: Ja to bym chciał mieć taką dziką kartę. Dostęp do skarbca Narodowego Banku Polskiego. Ale tylko pod warunkiem, że mam pewność, że tam coś jest. Że można coś stamtąd wziąć. Bo jeśli jest pusty, to nie chcę dostępu.
1: Ja bym się obawiała, że tam jest. Duży dług publiczny do spłacenia.

0: ale mnie pobudził ten hit Kaśka.
1: David Guetta, Rihanna, gdybyście widzieli, jak Hany przed chwilą tańczył w studiu na 25 minut do 16 w Radiuska. Dzika karta do programu tanecznego jest twoja.
0: O, bardzo chętnie przyjmę oczywiście. Do Top Model mnie nie chcą, to może chociaż do tanecznego. Dobrze, to w takim razie wy nam opowiedzcie, na co chcecie dziką kartę, albo do czego.
1: Tak jak Maja Chwalińska na Wimbledon.
0: Joanna?
2: O, ja to bym się wybrała najchętniej, wiecie gdzie, do Hogwartu. Zawsze chciałam się nauczyć czarować.
0: Och, czary
1: ja
0: mary.
1: Też ciągle czekam na ten list, ale ile razy sprawdzam skrzynkę pocztową, to tam są listy w postaci rachunków do zapłaty.

0: Proszę dla bardzo, mnie to dobre połączenie.
1: Brzmi jak taki hit wakacji już.
0: David Guetta, Bibi Rexha, Sad Girls w Radiu SK. 6 minut do 16.
1: Ja już sobie wypiszę wniosek urlopowy w takim razie. Może
0: prośba
1: taki
0: została
1: zachęcony.
0: Rozpatrzona negatywnie.
1: Ale to nie ty rozpatrujesz moje prośby urlopowe, Kasiu. Ja wiem, że
0: prośba
1: jesteś bardzo ważna w moim życiu, ale bez przesady. Nie życzę wam takich koleżanek w pracy, moi drodzy. Ale za to życzę wam takiego kolegi, jaki zaraz do nas wpadnie.
0: Ja dbam głównie o twój portfel. Ty wiesz, ile wakacje kosztują w tym roku?
1: Na coś trzeba wydawać te małe złotówki, które zbieramy tutaj codziennie.
0: A złotówki to my mamy dla was. 10 tysięcy złotych jest do zgarnięcia podczas SK Karniaki Cup, który jest 4 lipca na PGE Narodowym.
1: Co więcej, zagracie tam razem ze Sławomirem Peszko, który zadaje wam zagadki i dzisiaj zadają za paręnaście minut, no kilkadziesiąt. I to uwaga, uwaga, na żywo w tym studiu.
0: Wpadnie Sławek do nas, więc wy też wpadajcie na sk.pl albo pobierajcie naszą aplikację, zakładka konkursy, tam się zgłaszacie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna.

0: przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
1: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów, drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus, mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Dosyć chłodno zrobi się w nocy z wtorku na środę. Szykujcie się na 10 stopni. Jutro maksymalnie 22 kreski. No i powinno być słonecznie. Na drogi jeszcze się przenosimy. Na wiadukcie kardynała Wyszyńskiego się korkuje. Ciasno również na Armii Krajowej.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym, a szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
12: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji.
11: Stan poparzonego ośmiolatka z Jarogniewa pod Kołobrzegiem wciąż ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał Szpital Zdroje w Szczecinie. Troje dzieci miało bawić się kanistrami z benzyną przy ognisku, gdy doszło do zapłonu.
13: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy.
11: Informuje Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje, a sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju ATP pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2. To w niemieckim Halle. O ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
14: SK Starachowice News.
15: I Agnieszka Jędrasik. Niepokojące sygnały ze świętokrzyskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia w regionie wzrosła do poziomu 8,7%, spychając nas na koniec krajowej stawki.
16: Gorsza sytuacja panowała jedynie w województwach warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim.
15: Mówi Aneta Królik ze świętokrzyskiego GUS-u. Amfiteatr Lubianka ponownie zamieni się w scenę klubową, a to za sprawą czwartej edycji Sunshine Lubianka Festival. Do Starachowic przyjadą DJ-e z całej Polski. To już 11 lipca. Szczegóły na sk.pl.
17: Dwie minuty po godzinie 16. Rozgrzewasz się przed rapowaniem.
18: Ja już się rozgrzewam tak, żeby ładnie wykonać dzisiaj rapsy.
17: I ja mam nadzieję, że macie jakieś fajne plany, bo podobno wtorek babaćku, według badaczy to się, jest babaćku, najtrudniejszy dzień tygodnia, więc dobrze, aby się ta część jego pracowa już kończyła.
18: No, mówią, że wtorek, potworek czasami. Ale nie z nami. Kasia Węsierska.
17: Michał Hanczak.
18: Rzucamy na luz.

0: Body Talk, Ale Farben, René Miller na antenie Radia SK.
1: 23 minuty do 17. 23 minuty do końca pracy u niektórych. Oby.
0: Ja odliczam już do 5 sierpnia.
1: Jest jeszcze bardzo dużo czasu. Już urlop wypisałeś
0: nie,
1: wtedy?
0: Nie, właśnie nie urlop, tylko dzisiaj wyszedł trailer nowego sezonu 1670.
1: No dobra, to ja też zacznę odliczać.
0: I ja już nie mogę się doczekać. Co prawda drugi sezon był nieco słabszy niż pierwszy, ale trzeci na pewno się odkują. Jak nic. Ja już zamówiłem pomyślność dla tego serialu.
1: A w ogóle nie masz empatii. Jeżeli producenci słuchali tego, co właśnie teraz powiedziałeś,
0: to mnie nie zaproszą na premierę.
1: To bym zupełnie zablokowała ci dostęp do tej platformy, która produkuje ten serial, żebyś go nie obejrzał.
0: Pieniędzy. No dobrze. No tak, w sieci można sobie zobaczyć, jak ktoś chce ten trailer. Za chwilę Sombr i Back to Friends będzie.
2: Autopromocja. Jak wkręcać?

0: się skręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe.

0: sprawy już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: I po reklamie.

0: 5 minut do godziny 17. Została to nowość od Dawida Podsiadu, błysk. Czyli na błysk.
1: To mama mówi wtedy, co sobotę rano. No. Na błysk ma to być posprzątane.
0: Nie ma co czekać w takim razie na sobotę. Natomiast po ostatnim koncercie Dawida Podsiadły jeden z fanów, Filip, zbierał butelki i pochwalił się, że pozbierał 354 butelki i cyk do
1: butelkomatu. A już wymienił. No
0: i nawet mu się za bilet
1: kwota.
0: Nie zwróciło.
1: Może jechać... A, nie może jechać na kolejny koncert
0: no
1: Dawida
0: nie,
1: Podsiadły.
0: Bo trochę więcej te bilety kosztują.
1: Ale
0: jednak.
1: Ekologia ci podziękuje.
0: Po 17 wracamy z gościem. Sławomir Peszko do nas pędzi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Remont? Malowanie? Spokojnie, z Lebutbis to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. Lebutbis, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać.

0: makarony.
1: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
0: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
1: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
0: Pizzeria Via Napoli, hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Gorące lato zbliża się do regionu w najbliższych dniach. Spodziewajcie się nawet ponad 30 stopni. A nadchodząca noc chłodna, minimalnie 10 kresek, jutro do 22 stopni. No i w Starechowicach nie będzie brakować słońca.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Sytuacja jest bardzo poważna. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga dogłębnego zbadania, mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Jak przyznaje, jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin Robert K., znany także jako Simon Skrepecki. To artysta, który wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina. Sprawca nadal jest poszukiwany, choć zatrzymano dwóch Białorusinów, którzy mogą być zamieszani w sprawę. Dwie osoby zatrzymane po awanturze w podnoznańskim urzędzie miasta w czasie dyskusji nad absolutorium. Niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
7: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka.
6: Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zdaniem Jaśkowiaka takie ataki będą się nasilać, a wszystko ma związek z interwencją Marceliny Zawiszy z partii Razem. Posłanka, przypomnijmy, weszła z protestującymi do gabinetu prezydenta i domagała się spotkania w sprawie osiedla maltańskiego.
8: Jeżeli komisja etyki w Sejmie nie widzi w tym problemu, tak, że poseł z takimi ludźmi robi takie zadymy, to jest pewien problem, który mamy dzisiaj polityczny.
6: Partia Razem od tego incydentu się odcina. Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. Od 8 do 10 potrwa strajk ostrzegawczy. To etap sporu zbiorowego, który dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
0: SK Starachowice News.
9: I Agnieszka Jędrasik, Marek Materek został laureatem Nagrody Emeryk Świętokrzyski. Kapituła wyróżniła prezydenta Starachowic za skuteczne działanie na rzecz rozwoju miasta. Aspirant Przemysław Kapusta z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie został odznaczony na wykusie honorową odznaką zasługi imienia Ponurego. Wyróżnienie otrzymał za bohaterską akcję ratunkową, podczas której wraz z kolegą wyniósł z płonącego domu poparzonego mężczyznę.
10: Zauważamy mężczyznę. Staramy się odtransportować go od tego najgorszego, czyli tego ognia.
9: Honorowe odznaki odebrało 7 policjantów, o tym na sk.pl.
11: Wrzuć na luz.
12: W Radiu SK.
13: Kasia, ufaj, ja będę gwizdał.
14: Międzynarodowa godzina szczęścia, czyli 2:02. Ten gwizdek oznacza wcale nie czerwoną kartkę, jeżeli już to dla waszych szefów, ale wyjście z pracy w tym momencie.
13: A za kilka chwil dołączy do nas Sławomir Peszko, no i w tej godzinie SK Karniaki Cup. Ktoś zgarnie tysiaka.
14: Kasia Węsierska.
13: Radio SK. No i Michał Hanczak, jeszcze Miu i Zalia też, dopóki się nie znudzisz.

0: Nareszcie mi ktoś wytłumaczy spalony tak, żebym zrozumiała, co to jest.
1: Taylor Swift studiu. Za chwilę w Radiu SK.
0: To przed chwilą w Radiu SK, już teraz Sławomir Peszko!
2: Witam wszystkich serdecznie.
0: Tłumacz tak, żebyśmy zrozumieli nareszcie ten spalony.
2: Spalony? To jest coś, czego dla kobiet bardzo ciężko, niestety.
3: Ja wolę.
0: Dziękujemy bardzo. To był Sławomir Peszko w naszym studiu. Do usłyszenia.
2: 4 lipca, już za niedługo, Stadion Narodowy.
3: A i wtedy będzie można sprawdzić w praktyce, co to jest spalony.
0: Co to znaczy spalony w ramach SK
2: Karniaki Cup. Łatwiej na jakiejś tablicy.
3: Ja to łatwiej wytłumaczę opalony, co to znaczy na przykład. To jakby człowiek po wakacjach.
0: No, spotykamy się po pierwsze dlatego, że mundial w pełni, bez Polski niestety, ale w pełni, ale my mamy swoją odpowiedź na mundial, czyli SK Karniaki Cup, razem z naszymi słuchaczami i ze Sławkiem Peszko.
2: No właśnie, i ten finał tych Karniaków 4 lipca na Stadionie Narodowym, świetna zabawa, stadion z wielką historią, każdy narodowy w Warszawie oczywiście kojarzy, bardzo, bardzo gorąco zapraszam, będzie się działo niezapomniane emocje i spotkanie.
3: Chciałbym powiedzieć, że nagrodą główną dla osoby, która zwycięży wtedy na tym stadionie, to będzie 10 000 zł, także naprawdę są argumenty za tym, żeby wtedy tam być, ale najpierw trzeba się dostać do naszej reprezentacji.
0: I na SK.pl was odsyłamy, bo za chwilę będziemy kogoś rekrutować. Ile razy grałeś na Narodowym? Liczyłeś to sobie?
2: Nie liczyłem. 44 mecze w reprezentacji, no około połowy na Narodowym.
0: I co najfajniej się tam grało?
2: Zdecydowanie. No, to jest takie emocje, których ciężko określić, gdy wychodzi, że jest pełny stadion, 50 000 ludzi, hymn, no to jest coś, o czym się marzy. Jako
0: Jezu, skąd my do 4 lipca weźmiemy 50 000 ludzi?
3: Poczekaj, jak wiesz, tutaj duża rodzina jest dookoła, damy radę. Poza tym myślę, że chętnych słuchaczy nie brakuje, już widzę na SK.pl, że zgłoszenia wpadają jedno po drugim, więc za chwilę do kogoś z was zadzwonimy.
4: Promocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co?

0: rozrywki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
4: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, Osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
5: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: 17.32 to SK.
1: SK Karniaki Kamp.
2: Nie Bruce, jak zaśpiewał Igo, ale Sławek Peszko z nami w studiu, dlatego że to on poprowadzi drużyny w ramach SK Karniaki Cup 4 lipca na PGE Narodowym.
0: Witamy cię serdecznie, Sławku, ale witamy też Julkę, naszą słuchaczkę, która była na SK.pl. Halo?
3: Dzień dobry, halo, halo.
0: Wyjdź z tej tuby, Julia, słuchawa przy uchu i będziemy się wtedy najlepiej słyszeli. Halo, jesteś?
2: Zaprosiłeś Julię i widzisz, co się właśnie wydarzyło.
0: Ale patrz, wyszła i dużo lepiej. Teraz doskonale.
2: Ona z szatni po prostu się wyłoniła na murawę, dlatego że ma takiego trenera jak Sławek Peszko i teraz będzie walczyła o to, żeby 4 lipca być z nami podczas SK Karniaki Cup.
4: Cześć, Julia.
3: Hej, hej.
0: Możesz teraz Sławkowi coś powiedzieć, zanim zada ci zagadkę.
4: Tylko nie pytaj o spalonego, nie pytaj.
3: A mogę na przykład odpowiedź się to zapytać?
0: Nie.
4: Nie ma szans.
0: Ale możesz na przykład go zapytać, jak się czuje, czy ogląda mecze, albo na przykład...
2: Jak się gra na narodowym.
0: Z jakiego materiału koszulki piłkarskie najlepsze?
3: Sławku, słuchaj mnie. Jak się gra na narodowym?
4: O, właśnie opowiadałem przed chwilą. Największe emocje, jakie może przeżyć profesjonalny piłkarz i każdemu dzieciakowi marzę, żeby miał ten cel w swojej karierze.
2: Julia, i ty jesteś o krok od tego, żeby poczuć to, co Sławek Peszko, grający w barwach reprezentacji Polski na narodowym, tylko najpierw musisz rozwiązać zagadkę i odgadnąć wygwizdane słowo.
0: Sławek przeczyta ci zagadkę, będzie jedno wygwizdane słowo, będziesz miała po przeczytaniu tej zagadki 3 sekundy na udzielenie podpowiedzi. Jest to jedno słowo. Czy jesteś gotowa?
3: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
4: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
3: Czy jest to powtórkę?
2: Czy jest to powtórka? Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie. I ty już nie musisz nikogo o nic prosić, bo ty 4 lipca jesteś z nami. Zgarniesz właśnie podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam jest zaproszenie do loży VIP też na przykład, oglądanie meczu mundialu.
0: Ale jeszcze do tego wszystkiego oczywiście, że dajemy ci też nocleg w Warszawie dla ciebie i osoby towarzyszącej, żebyś mogła spokojnie sobie na ten stadion dotrzeć i jeszcze się nim nacieszyć.
2: I taki promil pensji piłkarza, czyli 1000 zł.
4: No pamiętajcie, że tam będą karniaki.
0: Będą karniaki, tak. No.
2: Tylko karniaki do bramki, tego będziemy się trzymać.
0: Kolejne zagadki już czekają za chwilę na SK.pl. No jutro po raz kolejny będziecie mieli szansę dołączyć do naszej reprezentacji na 4 lipca na Narodowy, żeby wygrać na przykład 10 tysięcy.
2: Czy ty jesteś gotowy do roli selekcjonera, trenera, kapitana tej drużyny?
4: Oczywiście, będę gotowy, przygotowany. Julka, cieszę się, że będziesz, także nie zawiedź mnie, musisz być.
3: Ja również, bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać.
0: To do zobaczenia!
1: SK Karniaki Cup.

0: To poniekąd jest piłkarski hit Galway Girl.
1: A wiesz, że Ed Sheeran inwestował jakąś drużynę piłkarską, bo był ogromnym fanem piłki nożnej. Jakbyś Ed miał za dużo kasy, to myślę, że w Polsce parę drużyn by dobrze się sprawdziło jako twoi podopieczni.
0: My sobie trochę gadaliśmy ze Sławkiem poza anteną i doszliśmy do takiego wniosku z Kasią, że mogliśmy być piłkarzami jednak, a nie radiowcami, ale z drugiej strony
1: spokój, trzy treningi w ciągu dnia,
0: z wami.
1: Zero słodyczy, kulki, tylko jakieś takie mocy.
0: Ale na przykład Lewandowski ostatnio jacht kupił. I co, i to by cię nie przekonało? Ja bym mógł żreć kulki mocy całe życie, żeby mieć jacht.
1: Wiesz, problem z utrzymaniem jachtu? Musisz mieć znajomych, żeby na ten jacht zapraszać? To są w ogóle same trudności, ja tam dostrzegam.
0: SK Karniaki Cup jutro znowu, więc sk.pl, tam się logujcie, tam się zgłaszajcie, a za kilka chwil m.in. Bibi Rexha i Faithless, a także Natalii Imbruglia. Pamiętasz, Kasia, Natalii?
1: Oczywiście, że
0: ona
1: pamiętam.
0: Ona będzie w tym
1: ją
0: roku na Łódź Summer Festival.
1: I ją wam właśnie za chwilę zagramy w Esce.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Zapewnij sobie ciepło w swoim domu z firmą Rodstar Instalacje. Skorzystaj z naszej oferty. Ogrzewanie podłogowe, przyłącza gazowe i kotły grzewcze. Profesjonalny i kompleksowy montaż. Doradztwo w pozyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Rodstar Instalacje. Starachowice, Kielecka 25. Możliwa sprzedaż ratalna.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
4: I po reklamie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Ty masz gips i kukon.
1: Kukon. Wy macie, mamy nadzieję, już wolne. A jak nie macie...
0: Oj, nie wszyscy.
1: Ale to o sobie teraz
0: bo
1: mówisz,
0: SMS przyszedł, wiesz? Nie, SMS przyszedł od słuchacza. Pozdrawiam sąsiada, co odkurza furę i was słucha. Tak przy okazji chciałem przekazać, że jak skończy, to moje auto otwarte. Także
1: przepraszam, ja znam trochę panów różnych i dla nich sprzątanie samochodu to jest relaks.
0: Dlatego widocznie słuchacz
1: więcej samochodów,
0: chcą, żeby...
1: dla tego słuchacza, który zaczął odkurzać swój.
0: Mati Fuczuło już za chwilę przejmie stery i zagra wam imprezkę, to on pojedzie dalej tą furą.
1: My słyszymy się jutro po 15.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le But Bis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le But Bis. Wszystko, czego potrzebujesz w

0: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość – asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18. Telefon 888 540 822.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Wieczorem wiatr powinien zalżeć. W nocy minimalnie 10 na skali w Starachowicach. Jutro do 22 stopni. Słońce nas nie zawiedzie, tymczasem przed nami upały i to porządne. Detale znajdziecie na sk.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polska zabiega o stałą bazę sił amerykańskich. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do działań, które do tego doprowadzą. Musimy się przygotować do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk.
7: Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
6: A obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydentów Polski i USA w Waszyngtonie. Będzie wniosek o odwołanie od decyzji sądu o tymczasowym areszcie. Obrona chce wypuszczenia na wolność Magdaleny H. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok po odnalezieniu na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem 34 szczątków płodów.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
9: SK Sport News.
6: Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polska tenisistka dostała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju. To po życiowym sukcesie Chwalińskiej, kiedy Polka zagrała w finale French Open i zajęła drugie miejsce. To sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 pozycję w rankingu WTA.
10: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy.
6: Komentuje dziennikarz sportowy Superekspresu Przemysław Ofiara, a początek rozgrywek 29 czerwca.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: SK Starachowice News.
11: I Agnieszka Jędrasik. Masaż serca, użycie defibrylatora czy tamowanie krwotoków. Tego wszystkiego będzie można nauczyć się w sobotę w Kielcach. Strażacy, terytorialsi i lekarze ze szpitala MSWiA wyjdą w plener, by uczyć mieszkańców regionu zasad bezpieczeństwa.
12: Każdy, który odwiedzi nasze stoiska, będzie mógł praktycznie spróbować, jak użyć defibrylatora, jak prowadzić reanimację, jak opatrywać rany.
11: Mówi komendant Jankowski ze Świętokrzyskiej Straży. Międzypokoleniowe potańcówki wracają do Starachowic. Pierwsze spotkanie już 21 czerwca na placu na Szlakowisku.
9: Imprezka.
13: Imprezka.
9: Imprezka. Imprezka.
14: Jeżeli tak jak ja lubicie mieć do czego odliczać, to za kilka dni będzie bardzo gorąco. Nie każdy to lubi, ja chyba też nie, ale przynajmniej mamy do czego odliczać, prawda? Czyli pół sukcesu za nami, a teraz zaczynamy drugą połowę, czyli imprezkę. Mati Fuczyło, cześć!

Damiano Dawid i The First Time. To odliczacie do czegoś? Imprezka zaczęła się przed chwilą od tego, że powiedziałem, że ja lubię mieć do czego odliczać i wiem, że nie jestem w tym sam. Wiem, że jest nas więcej. Na przykład, nie wiem jak u was, ale jeżeli ja wiem, kiedy szykuje się mój urlop, no to od razu jest mi jakoś tak łatwiej. Jakoś tak lepiej, nawet jeżeli to jest za, powiedzmy, pół roku. Kibice mogą odliczać też do kolejnych rozgrywek na Mundialu, no z tym, że może nie kibice biało-czerwonych. To znaczy, my też możemy, ale co najmniej 4 lata to sporo czasu. Wcześniej za to dzisiaj o 21:00 Francja zagra z Senegalem, będzie też Irak, Norwegia i Argentyna, Algeria. Takie mecze się szykują. A do czego odliczacie wy? Może ktoś odlicza do końca pracy albo dni, do czegoś innego, czegoś ważnego? Dajcie znać, jak jest u was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i mam nagrody. No to powiedzcie mi. Radio SK. A w odliczaniu przyda się Jennifer Lopez i Pitbull i On The Floor. 13 minut po 18 to jest deska.

0: to Thomas Gray i Rumors w Radiu SK. I 23 minuty już po 18, to jest imprezka. Ja sprawdzam dzisiaj, do czego odliczacie wy. Kasia nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej Radio SK, ja najbardziej cieszę się na koncert Harry'ego Stylesa, na który jadę już w czwartek. Koncert odbędzie się w piątek, a ja już po prostu chodzę cała w emocjach. Jestem szczęśliwa, jadę tam z moją najlepszą przyjaciółką. Także to jest coś, na co najbardziej wyczekuję w tym tygodniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK, trzymajcie się.
0: Chciałbym powiedzieć, Kasia, że właśnie podzieliła się słuchaczy i mnie przy okazji też, bo niby cieszę się twoim szczęściem, ale też bym trochę chciał. Także, no nie wiem co powiedzieć, no ale myślę, że inni słuchacze też to znają. Kamila też się nagrała.
2: Hej, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, więc odliczam do wakacji, które spędzę z dwójką moich dzieci. Czy to będzie odpoczynek? Nie sądzę.
0: No tak, w skrócie pracę przenosisz właśnie z pracy do domu. Radio SK. To powodzenia, Somber Home Record to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
6: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
4: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
7: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: I po reklamie.

0: Tame Impala, Jenny i Dracula w Radiu SK. I 20 minut do 19. Dużo się ostatnio dzieje, także piłkarsko, także rzeczy zaskakujących, o takich, których byśmy się raczej nie spodziewali, prawda? Na przykład to, że wczoraj Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka, albo to, że Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską. Po zakończeniu tych meczów aż musiałem odświeżać stronę z wynikami, żeby upewnić się, że to nie jest błąd i czy może sędzia doliczył się jakiejś dodatkowej bramki. Mnie zaskoczyło też to, że kładłem się do łóżka i nie byłem głodny, ale sprawdzam, czy a propos tego doliczania, wy do czegoś odliczacie, więc czekam cały czas na wasze kolejne głosówki. Weronika się nagrała.
1: Ja czekam na panieńskie mojej przyjaciółki już następny weekend, także Sopocie witaj.
0: No to Sopot, uważajcie tam. Enrique Iglesias już za chwilę.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Katy Perry, Legendary Lovers. Wiecie, że niedługo możecie wpaść do Sławka Peszki? A tymczasem dzisiaj on wpadł do nas. To wszystko przy okazji akcji SK Karniaki Cup, w której szukamy naszej eskowej jedenastki, która przejmie PGE Narodowy i będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem. Dzisiaj w finale wygrała Julia.
1: Gotowa jestem.
2: Sławek, czyń honory.
3: Julia, czytam. Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
4: Czy jest to powtórkę?
2: Czy jest to powtórka? Nawet VAR poprosi o powtórkę. Tak brzmiała poprawna odpowiedź na tak postawione pytanie.
0: A następni możecie być wy. Jutro kolejna szansa. Pamiętajcie, że musicie wypowiedzieć tylko jedno słowo. 4 minuty do 19.
5: Reklama.
6: A cappuccino też za siódemkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: ING.pl. Poleca Radio SK.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanej

0: Wasi ulubieni bohaterowie powracają w zupełnie nowej, kosmicznej przygodzie. Wskakujcie też do aplikacji Eska i odpalajcie wyjątkowe Eska Toy Story Radio. Tam czekają na was największe muzyczne hity z filmów i animacji Disneya oraz Pixara. A Toy Story 5 do obejrzenia m.in. w starachowickim Heliosie. Od nocy kupały 20 czerwca rozpoczną się tegoroczne Dni Skarżyska Kamiennej. Finał na placu Stawa 27 czerwca. Wystąpią Organek, Jania Karwan.
1: Muzyką się żyje.
2: Ich hity zna chyba każdy. Jutro w Polsce zagra zespół Black Eyed Peas. Grupa jest główną gwiazdą jutrzejszego dnia Warsaw Music Festival. Ta impreza odbywa się na stadionie Legii. Przed twórcami hitu I Got a Feeling zagrają m.in. Trips, bracia Kacperczyk, Alien i Mighties czy Calvi i Remi, a więc będzie bardzo imprezowo.
3: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu. Więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
2: Bilety na jutrzejsze koncerty są jeszcze dostępne, a na Warsaw Music Festival zaprasza Radio Eska. I my też tam będziemy, ja też tam będę z eskowymi gadżetami. W sobotę na finał zagra Armin van Buuren i tu bilety możecie dostać od nas. Przekonajcie mnie tylko, że to do was powinno trafić zaproszenie na sobotnie Estate of Trends. Czekam już teraz na Messengerze Radia Eska. Przypomnę, trzeba wysłać do mnie głosówkę i przekonać mnie, że to wy powinniście wybrać się na sobotnie Estate of Trends na Warsaw Music Festival. I już!
4: Imprezka.
1: Imprezka.
4: Imprezka. Eska.
2: To ja czekam na głosówki, ale żeby nie było, że czekamy i nic nie robimy, to gramy hity. Tate McRae, Just Keep Watching to na start, będzie Teddy Swims, Mr. Know It All, a do tego Calvin Harris i Summer. No tak, lato by się przydało. Mati Fuczywo, cześć, witajcie. Chociaż w weekend ma być powyżej 30, no to lato na 100%.

To Karol G w Radiu SK, 14 minut po 19. To jest imprezka we wtorek, a jakie dzisiaj macie plany wy? Niektórzy chcieliby wybrać się nad morze. Agata napisała, że najchętniej takie ciepłe i takie odległe. Ale słuchaj Agata, ja przed momentem sprawdziłem, gdzie nad polskim morzem woda jest najcieplejsza. Wymieniam. Puck, Jastarnia, Władysławowo. Widzisz? Karaiby są niepotrzebne, można wybrać się chociażby do Jastarni i też będzie fajnie. Natomiast Karolina napisała, kto będzie jutro o 3 w nocy oglądał przystojniaków z Argentyny? No kto? Oczywiście Karolina. A później na 6 do pracy. Wygląda na to, Karolina, że w takim razie dziś szykuje się dzień bez snu. Ale wygląda też na to, że szykuje się dzień z miłymi doznaniami. Kuba i Kuba, stygnie lato już teraz.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated w Radiu SK, 29 minut do 20. My dzisiaj sprawdzamy, do czego odliczacie. Wysyłacie głosówki w tej sprawie na eskowy Messenger. Patrycja się nagrała.
1: Cześć Radio SK. Ja odliczam do powrotu mojej work bestii, bo jest na urlopie, jestem cały tydzień sama w pracy, nie mam z kim pić kawusi, nie mam z kim obgadywać klientów, wszystko na mojej głowie, tęsknię za nią i odliczam dni do poniedziałku.
0: Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś odliczał do poniedziałku, ale rozumiem. W takim razie, przyjaciółko Patrycji, wracaj szybko, wracaj w ten poniedziałek i niech poniedziałek już nastanie. Ale tylko wam, bo ja wcale do poniedziałku nie odliczam. Mamy też kolejną głosówkę.
2: Cześć Mati, ja nieustannie odliczam lata do mojej emerytury.
0: Ojej, to strasznie dużo liczenia zostało. Dawid Podsiadło i Sezon to już za chwilę w Esce.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: kursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Oscar. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

to Ebony Forever w Radiu SK. 13 minut zostało do 20. To jest imprezka. A my gramy dalej, co? Cały czas czekam też na wasze głosówki w temacie wejściówek na sobotnie Warsaw Music Festival. Tam zagra Armin van Buuren. Kto chce, mam podwójne zaproszenie. Wysyłajcie do mnie wiadomości głosowe na eskowym Messengerze. Przekonajcie mnie, że to wy powinniście wybrać się z kimś od was, kogo tylko chcecie, na koncert Armina van Buurena. I nie tylko jego zresztą. W Czechach za to zagrała ostatnio Ewa Farna. Słuchajcie, ta pani z okazji 20-lecia kariery zagrała i wyprzedała już dwa stadionowe koncerty w Pradze. Dzisiaj gra trzeci z nich. No i to robi wrażenie, tym bardziej, że to jest pierwsza wokalistka, która zagrała swoje własne koncerty na tej dokładnie arenie. Dobrze jest być w czymś pierwszym, prawda? Ja kiedyś byłem pierwszy na stacji kolejowej, a pociąg i tak się spóźnił. Radio SK. Bo w przyrodzie nic nie ginie, prawda? Kaśka Sochacka, Szum już teraz. Będzie też Panic at the Disco, High Hopes. Kto czeka? Ja czekam.

0: 7 minut przed 20 to Jazzy Can't Deny It. Ta pani już niedługo zagra na węgierskim festiwalu Sziget. My niedługo naszych słuchaczy będziemy na niego wysyłali, więc sprawdzajcie na bieżąco. SK.pl, tam będzie można zgłosić się do naszych konkursów. Ja tymczasem zapytałem o to, kto chce wejściówki na Armina van Burena, który już w sobotę zagra w Warszawie. I dostałem odpowiedź.
1: Drogie Radio SK, powinienem wygrać te dwie wejściówki na Warsaw. Bo właśnie jadę z moją nową dziewczyną, która jest moją kobietą życia i założyliśmy się właśnie o takie dwie wejściówki, że nie zadzwonię do was, nie napiszę, nie nagram głosówki i że na pewno już, jeżeli nawet bym to zrobił, to nie wygram. Pomóżcie! Błagam!
0: No tak, Piotrek, ja nie nagram, potrzymaj mi telefon. Ty nie wygrasz? No potrzymaj. Podwójne zaproszenie na Warsaw Music Festival jest twoje.

0: Imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
9: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Starachowice na czasie.
2: Dawid Bąk, zapraszam, szykujcie się na święto muzyki klubowej. Czwarta edycja Sunshine Lubianka Festival przed nami. Amfiteatr ponownie zamieni się w tętniące życiem serce muzyki elektronicznej, goszcząc artystów z całego kraju.
3: Będziemy mieli pokazy dziewczynek na szarfach z przestrzeni lotu, tancerki z grupy Euphoria Dance Show.
2: Mówi organizator Łukasz Świstak, impreza już 11 lipca. Ale na dobry początek wakacji, 26 czerwca maratona horrorów w Heliosie. Będą czekać się 4 tytuły, w tym premiery Rytuał Lilii i Krwawe Polowanie. Będzie też

Ty Masz, czyli Gipsy i Kukon w duecie. Trzecią pozycję zajęli Fukaj i Liwka z kawałkiem pod tytułem Chcę Więcej. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam możecie zagłosować też na nowe propozycje, w tym na Wszystkie marzenia od Łatwoganga i Majko. Ten hit zagram Wam w esce już za kilka minut, a rap 20 mam dla Was w każdy poniedziałek po 23. Każdego dnia, czy lepsza połowa, te hity będą na pewno i idealnie pasują na początek lata. Messiah wystąpi w sobotę na imprezie SK in the Sun w Parku Wodnym Santago. Nie zabraknie innych atrakcji przy hitach na czasie, a o dobrą zabawę zadbają Kama i Michu. Imprezka. Imprezka. Imprezka. SK. Oni zadbają o dobrą zabawę tam, a ja zadbam o dobrą imprezkę tutaj. Shawn Mendes, YYY, on też się przyłączy, będzie też Milky, David Guetta, Sia, Sean Paul. Ekipa jest naprawdę dobra, towarzystwo jest doborowe. Ja jestem Mati Fuczyło, 2:02. Cześć! No to gramy!

0: to Swedish House Mafia, Wait So Long w Radiu SK, 14 minut po 20. Ten hit znacie i bardzo lubicie, dostaję takie wiadomości, ale teraz będzie nowość, którą już zdążyliście pokochać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Zresztą jak my wszyscy, zresztą podobnie jak jej twórców, Łatwogang postanowił zrobić kolejną rzecz w swoim stylu, a więc w stylu pomagania, pięknego pomagania, i tym razem postanowił spełnić marzenie. Nagrał kawałek, który nazywa się Wszystkie Marzenia, wspólnie z podopieczną fundacji Cancer Fighters Mają, choć w tym hicie Maja to Majko. Miałem okazję odwiedzić Maję, a nawet poznać jej pluszaki i gniotki. One są do zobaczenia na eskowym Instagramie, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że my kochamy spełniać marzenia Mai. Jeżeli możemy to zrobić, no to oczywiście, że się przyłączamy. A więc gramy. Łatwogang, Majko, Wszystkie Marzenia w SC.

0: Nicholas Trips, Hard to be Humble. Wesce, a żałujecie czasem, że coś zrobiliście? Bo gdybyście tego nie zrobili, to życie można byłoby ułożyć sobie inaczej. Dosłownie. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych ktoś sprzedał grę, taką na konsolę. No jeżeli ktoś grał albo gra w gry, no to zdarzyło się w życiu, prawda? Chociaż u mnie to raczej było pożyczanie i do dziś wiem, kto nie oddał w podstawówce moich ulubionych gier. No właśnie, ja pamiętam, jeżeli to słyszycie, oddawajcie moje gry. Też macie taką listę? Ale, słuchajcie, nie o tym. W USA padł nowy rekord. Ktoś wystawił na aukcję nieotwierany wcześniej egzemplarz gry Mario z 1986 roku i udało się go sprzedać za 3 miliony dolarów. No i w takich chwilach żałuję, że pozbyłem się wszystkich moich gier. Co prawda takiej nie miałem, ale kto wie, co dzisiaj byłoby białym krukiem, prawda? Może bym miał coś takiego. Bledka, komu miałabym powiedzieć, to już za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
8: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42. Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Le Bout Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory – wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Le Bout Bis. Styl, który widać. Jakość, którą czuć. Le Bout Bis, Starachowice, Kielecka 25.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
11: I po reklamie.
12: SK. SK. SK.

0: Słuchamy ten hit, to Lutricia McNeely, Perfect Love, w 118 minut do 21, a ja obiecałem, że ktoś z Was wybierze się na B4 Festival w Siedlcach, co już w ten najbliższy weekend, i dostałem dwie fajne głosówki i nie mogę się zdecydować. Mateusz?
1: Cześć, Eska, byśmy na pewno wybrali się na Chivasa. Moja dziewczyna jest bardzo wielką fanką, w sumie ja też. Byliśmy na dwóch koncertach jego ostatnio. Ale w sumie tak naprawdę miło by się posłuchało wszystkich wykonawców w Siedlcach. I tak, pozdrawiam wszystkich.
0: No i to nie wszystko, bo Janek też się nagrał na eskowym Messengerze.
2: Na pewno na B4 Festival wpadnę na Łajciora 215, ponieważ z uwagi, iż zbliżają się wakacje, no to nie ma lepszego rapera, który rozpocząłby te wakacje tak jak on. Pozdro.
0: To się zgadza. I komu ja mam teraz to podwójne zaproszenie dać? No dobra, panowie, obaj dostajecie po dwa bilety na oba dni, więc bawcie się dobrze. Tak jak my wszyscy przy tym hicie. Thunder, Imagine Dragons. Just a year.

0: A to Marisa i Odkochaj w Radiu SK, 6 minut przed 21. Chcielibyście czasem przenieść się do dzieciństwa? A to ja jestem w stanie przenieść was już teraz, na chwilkę, bo już jutro premiera filmu Toy Story 5. Z tej okazji stworzyliśmy SK Toy Story Radio. To stacja, w której usłyszycie głosy zabawek, bo to one prowadzą audycję, gdy ludzi nie ma w pokoju dzieci.
1: SK Toy Story Radio.
2: Uwaga! Resoraki! Warunki drogowe dziś bardzo trudne. Na trasie między łóżkiem a biurkiem pojawiły się przeszkody w postaci skarpetek i klocków. Dodatkowo dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem. Służby gigantów cały czas pracują na miejscu.
0: Dokładnie tak to brzmi. Może rozpoznajecie ten głos? A żeby posłuchać więcej, w dodatku z hitami, które doskonale znacie z filmów Disneya, to wystarczy pobrać darmową aplikację Radia SK. Ale to wcale nie jest wszystko. Już jutro premiera filmu i mamy dla was konkurs. Możecie odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka waszego dziecka, kiedy nie ma was w domu? Do zgarnięcia są zaproszenie na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik, zgłoszenie na sk.pl. Mati fuczyło, dzięki za dziś.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
7: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
8: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
1: Starachowice na czasie.
11: Dawid Bąk, zapraszam już jutro na ekrany kin. Trafia Toy Story 5. Disney, Pixar i Radio SK szykują dla Was niesamowite, pełne emocji kinowe widowisko. Wrażeń szukajcie również w telefonach, a tam czeka na Was SK Toy Story Radio. Warto ściągnąć apkę. Miks rockowych legend, hip-hopu i alternatywnych brzmieni, tak zapowiadają się tegoroczne dni Ostrowca Świętokrzyskiego. W ostatni weekend czerwca Stadion Miejski Krzo zamieni się w tętniące życiem centrum rozrywki, a wystąpią m.in. Afromental, Demono, TD i kultowy Dżem. Po więcej wbijajcie na sk.pl.

0: Polska Starachowice News.
1: Trwa rekrutacja do pierwszego publicznego żłobka w Starachowicach przy ulicy Leśnej. Wnioski można składać do 26 czerwca w Urzędzie Miejskim w pokoju 221. Mówi prezydent Marek Materek.
2: Ze mną na konferencji prasowej pani Zofia Kuchska-Jakubowska, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Starachowicach, pani Monika Gross, reprezentująca referat edukacji, kultury, promocji, sportu i turystyki, zajmujący się rekrutacją do nowego żłobka, i pan Dawid Bojara, firma Demax Starachowice, która wykonuje pracę. Szanowni Państwo, całkiem niedawno gościliśmy Państwa w tych murach. Pokazywaliśmy, jak do niedawna wyglądało przedszkole miejskie nr 13. Ten budynek się zmienia. Chcieliśmy dziś pokazać, na jakim etapie jesteśmy, o tym, żeby wykonawca mógł opowiedzieć, jakie prace zostały wykonane i jakie w najbliższym czasie zostaną jeszcze zrealizowane. Panie, żeby mogły powiedzieć o imprezach, które szykujemy w tej przestrzeni dla przyszłych podopiecznych, i także, żeby za Państwa pośrednictwem zaprosić mieszkańców, którzy mają dzieci do lat 3, a chcieliby, aby były zaopiekowane w dobrym miejscu pod czujnym i dobrym okiem wychowawców, do tego, żeby wzięli udział w rekrutacji, która trwa do 26 czerwca. 1/3 miejsc już została zarezerwowana, natomiast na pozostałych podopiecznych jeszcze czekamy. Zachęcam wszystkich do tego, żeby w tej rekrutacji wziąć udział, ale więcej i szerzej o tym panie i panie.
3: Firma Demax dokonała tutaj wszelkich starań, żeby wykonać pracę w narzuconym terminie, prawda, nie był on zbyt długi, ale udało nam się dopiąć to do końca. Termin już zupełnie nie jest zagrożony, dokonaliśmy pełnej modernizacji przedszkola i żłobka, łącznie z wymianą wszystkich instalacji sanitarnych, elektrycznych, również wentylacji mechanicznej, wyposażyliśmy kuchnię przemysłową w naprawdę wysokim standardzie. Także jestem przekonany, że żłobek oraz przedszkole będzie tutaj służyło Państwu na długie, długie lata.
4: W tym budynku znajdować się będzie pierwszy publiczny żłobek i przedszkole nr 13, który wchodzi w skład zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3. Będzie to miejsce bezpieczne, będzie to miejsce, które będzie oferowało wysoką jakość edukacji i opieki, jeżeli mówimy o żłobku. Mam nadzieję, że w tych pięknych salach, które zostaną uzupełnione o ergonomiczne, piękne, bezpieczne umeblowanie i sprzęty, dzieci będą mogły jak najbardziej rozwijać swoje pasje i umiejętności i stawiać już również te pierwsze kroki, jeżeli myślimy o opiece nad dziećmi w żłobku. Drodzy Państwo, zapraszam bardzo serdecznie 27 czerwca na godzinę 10 na piknik rodzinny, który odbędzie się tutaj na tym terenie zielonym przy przedszkolu i żłobku na ulicy Leśnej 40. Zapraszamy dzieci, które już chodzą do naszego przedszkola, te, które do nas dołączą od września, jak również rodziców i dzieci, które zapisały się już do naszego żłobka. To, że jesteśmy w jednym miejscu, jako żłobek, jako przedszkole, jako szkoła, stwarza niezwykłą możliwość do takiej spójności edukacyjnej. Dzieci pod bystrym okiem wychowawców, opiekunów będą mogły rozwijać się na poszczególnych etapach edukacyjnych i jest to na pewno niezmiernie ważna wartość, która będzie owocowała tym, że dzieci na koniec 8 klasy będą w pełni gotowe do tego, żeby już rozpocząć swoje młodzieńcze, a niebawem i dorosłe życie. Także zapraszamy bardzo serdecznie i oczywiście dyżur przedszkolny naszego przedszkola nr 13 w sierpniu, od 1 sierpnia tutaj przy ulicy Leśnej 40. Dziękuję.
5: Pierwszy tydzień rekrutacji już za nami. Mamy 15 wniosków. Mamy nawet wśród dzieci, które są poniżej pierwszego roku życia. Wnioski przyjmujemy w pokoju 221 Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Rodzice, którzy nie mają dostępu do drukarki, nie mają możliwości wydrukowania wniosków, jak najbardziej zapraszam do siebie. Taki wniosek w wersji papierowej rodzic otrzyma. Jak też również służę pomocą w wypełnianiu takiego wniosku, jak też w razie jakichś wątpliwości i pytań od rodziców co do funkcjonowania żłobka, jak najbardziej na nie odpowiem. Także bardzo zapraszam rodziców, którzy jeszcze nie są zdecydowani, czy zapisać dziecko do żłobka miejskiego. Zachęcam, służymy pomocą,
2: I szanowni Państwo, myślę, że warto dodać, że ta kuchnia, o której wykonawca wspomniał, że została świetnie wyposażona, ona będzie służyła zarówno przedszkolu, jak również żłobkowi. Natomiast posiłki będą kosztowały 5 zł dziennie. To jest koszt około 100 zł miesięcznie, więc myślę, że to jest dogodność pewna dla rodziców, którzy zdecydują się na posłanie tu swoich pociech do żłobka. Serdecznie zapraszamy do Eko Żłobka w Starachowicach, a także do przedszkola miejskiego nr 13, w którym jeszcze ostatnie wolne miejsca dla przyszłych maluchów są.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
1: Starachowicka Lubianka ponownie zamieni się w scenę klubową 11 lipca w amfiteatrze 4. edycja Sunshine Lubianka Festival. Mówi organizator Łukasz Świstak.
6: Główną naszą gwiazdą wieczoru będzie Mellows, czyli dawniej Mellow Kids. Dalej mamy Arctic Moona. Charakterystyczną cechą naszych gwiazd są występy w takich śmiesznych czapkach jak z Pac-Mana. Bardzo, bardzo fajny duet obiecujący na rynku polskim i zagranicznym. Dalej mam jeszcze Arctic Moona, Rebor Sound System, Jacob Ronald, Elmo, Pawlo, Inspire oraz Play. Jak co roku Eska zawsze jest z nami patronem naszej imprezy. Zapraszamy całe rodziny razem z dziećmi, tak jak co roku. Będą strefy przed jakby samą imprezą, czyli przed godziną 15. Będziemy mieli pokazy dziewczynek na szarfach z przestrzeni lotu. Dodatkowo na scenie tancerki z grupy Euphoria Dance Show. Całość będzie nagrywana, tak jak w tamtym roku, After Movie przez filmmakera Tomasza Sokoła oraz wiele innych atrakcji przewidzianych. Na pewno będzie to duża dawka bardzo dobrej muzyki. Głównymi gatunkami to będzie Kierujemy się house'em, trance'em, melodic techno. Tak jak podkreśliliśmy, impreza jest darmowa dla wszystkich, dla rodzin z dziećmi. Gdzie serdecznie zapraszamy. Natomiast chcielibyśmy zaprosić też sponsorów i firmy, które chciałyby się wypromować razem z nami. Zapraszamy do współpracy, bo tak jak mówimy, impreza jest do 24 jest na terenie Lubianki, jest darmowa. Zapraszamy wszystkich serdecznie na już naszą 4. edycję Sunshine Lubianki, Zalew Lubianka, 11 lipca. Serdecznie zapraszamy.
0: SK Starachowice. Eska Starachowice News.
1: Mieszkańcy Starachowic zyskali nowe narzędzie do zgłaszania problemów wymagających interwencji miejskich służb. Władze miasta wspólnie z Zakładem Komunikacji Miejskiej uruchamiają Starachowicki Alert Miejski. Mówią prezydent Marek Materek i prezes ZEC Komunikacja Miejska Marcin Pocheć.
2: To jest centrum zarządzania, które jest czynne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracują te dyspozytorzy, którzy odbierają telefony od pasażerów komunikacji miejskiej, ale także od kierowców i są takim pośrednikiem pomiędzy zarządzającymi spółką, kierowcami, a także mieszkańcami, którzy korzystają na co dzień z usług komunikacji miejskiej w Starachowicach. Szanowni Państwo, spotykamy się z Państwem po to, żeby za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom naszego miasta informacje dotyczące Starachowickiego Alertu Miejskiego, czyli SAM. Starachowicki Alert Miejski tworzymy po to, aby jeszcze lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie, które zgłaszają do nas mieszkańcy. Często w okresie zimowym mieszkańcy zgłaszają uwagi dotyczące chociażby zimowego utrzymania dróg czy chodników. Na co dzień w okresie letnim mieszkańcy zgłaszają uwagi dotyczące na przykład niedziałającego oświetlenia ulicznego. Jeśli zauważą, że na ulicy znajduje się padłe zwierzę, które ucierpiało w wypadku i po prostu zalega na ulicy czy na chodniku, to także szukają kontaktu, gdzie mogą taką informację zgłosić. Jeśli widzą błąkającego się po okolicy psa, który może stanowić zagrożenie dla ich dzieci, dla otoczenia, to także poszukują informacji, gdzie można takiego zgłoszenia dokonać. Jeśli ktoś widzi uszkodzony przystanek, uszkodzony kosz na śmieci, uszkodzoną ławkę, czy pomalowane chociażby skatepark, czy inne przestrzenie na terenie naszego miasta, no to często mieszkańcy wysyłają te informacje do mnie, nie wiedząc, gdzie mogą z nimi trafić, tak aby odpowiednie służby się tym zajęły. Tworzymy Starachowicki Alert Miejski po to, aby w jedno miejsce mogły trafiać wszystkie uwagi, które mieszkańcy nam chcą przekazać. Oprócz strony, którą cały czas mamy i która jest obsługiwana i te informacje trafiają do pracowników. Jeśli ktoś zgłosi się na stronę www.naprawmy.starachowice.eu, to zgłoszenie, które zostanie tam pozostawione, trafia do pracownika merytorycznego, który danym tematem się zajmuje. I tu serdeczne podziękowanie do wszystkich tych, którzy w ostatnich latach korzystali i korzystają aktywnie z tej aplikacji, mogą zgłoszeń dokonywać. Ale jeśli znajdujemy się na mieście, nie chcemy korzystać z aplikacji, to tworzymy nową możliwość. Taką możliwość daje nam zapisanie sobie numeru telefonu Starachowickiego Alertu Miejskiego w swoim telefonie komórkowym i później wysłanie SMS-a bądź wiadomości na WhatsAppie, który trafi do dyspozytorni tu, która jeszcze na 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a później pracownicy dyspozytorni w Zakładzie Komunikacji Miejskiej przekażą do odpowiednich służb, jednostek bądź pracowników odpowiedzialnych za dane zadanie do realizacji. Ten numer telefonu komórkowego, który proszę, aby każdy z nas miał w swoim telefonie, żeby na bieżąco można było takich zgłoszeń dokonywać, to jest 792 082 222. Będziemy starali się promować ten numer zarówno na tablicach elektronicznych w autobusach komunikacji miejskiej. Mam nadzieję, że także z Państwa udziałem w lokalnych mediach, w internecie i w różnych innych miejscach, tak aby jak najwięcej mieszkańców mogło sobie ten numer zapisać i kontaktować się. Jeśli ktoś woli numer stacjonarny, jest taka możliwość, żeby zadzwonić na numer stacjonarny, chociaż wolelibyśmy, że jednak zgłoszenie, to jest SMS, zdjęcie, opis, bo wtedy łatwiej skopiować i przekazać dalej. Natomiast jeśli ktoś ma potrzebę i musi zadzwonić, no to jest także numer stacjonarny 41 322 22 22. I szanowni Państwo, zachęcamy do tego, żeby korzystać z tego, no bo wtedy łatwiej nam będzie zarządzać miastem, szybciej będziemy mogli reagować na różnego rodzaju zgłoszenia, no i mam nadzieję, że to wszystko, na czym mieszkańcom zależy, będzie realizowane jeszcze szybciej.
7: Szanowni Państwo, to jest kolejny element, komponent, który wprowadzamy wspólnie z gminą Starachowice i służyć to ma poprawie jakości życia mieszkańców Starachowic. W ten sposób wykorzystujemy potencjał, który właśnie jest na dyspozytorni, po to właśnie, żeby te problemy związane z tym, o czym mówił przed chwilą Pan Prezydent, w sposób taki dość profesjonalny i przede wszystkim w jednym miejscu rozwiązać. Następna rzecz, jaką chciałbym zwrócić uwagę, to to, że drodzy Państwo, w sprawach, gdzie jest zagrożenie życia, niebezpieczeństwo, które już jest związane z bardzo poważnymi sprawami, no to tutaj ten numer alarmowy 112 jest przede wszystkim najważniejszy. Natomiast to, co mówił Pan Prezydent, wszystkie inne rzeczy z przyjemnością będą tu przyjmowane, profesjonalnie rozdysponowane, tak żeby te sprawy były załatwiane. No i jesteśmy do usług mieszkańców.
1: Trwają prace związane z przebudową ulicy Batalionów Chłopskich. Inwestycja ma poprawić stan jednej z ważniejszych dróg w tej części miasta. Jednak już na początku robót pojawiły się głosy niezadowolenia ze strony mieszkańców i pacjentów szpitala. Powodem jest brak kursów komunikacji w rejonie placówki.
2: To jest ulica kluczowa, która stanowi dostęp m.in. do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ale także kilku firm, które działają przy ulicy Batalionów Chłopskich. Także ulica Batalionów Chłopskich stanowi dojazd do szpitalnego oddziału ratunkowego. Stąd wybór metody prowadzenia tych prac i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, który ma umożliwić szybsze prowadzenie prac na tej ulicy, a jednocześnie nie powodowanie korków, które zakorkowałyby nam m.in. ulicę Radomską, bo gdybyśmy ustawili światła, mielibyśmy problem z wjazdem na ulicę Batalionów Chłopskich i obsługą tego ruchu na samej ulicy Batalionów Chłopskich. Prowadzenie tego ruchu jednokierunkowego wiąże się z pewnymi utrudnieniami, z którymi zmagają się pasażerowie komunikacji miejskiej. I tu chciałbym, żeby za Państwa pośrednictwem do wszystkich pasażerów komunikacji miejskiej dotarł ten komunikat związany z tym, dlaczego nie jest możliwe prowadzenie ruchu komunikacji miejskiej w momencie, kiedy rozpoczął się remont ulicy Batalionów Chłopskich. Każda linia na tamtej ulicy miała możliwość zawrotki na pętli autobusowej, która w tej chwili przechodzi generalny remont i przebudowę. Tej możliwości zawrotki nie ma, dlatego żadna linia nie wjeżdża w ulicę Batalionów Chłopskich, bo żeby mógł autobus tam wjechać, musiałby wyjechać łącznikiem do ulicy Iglastej, a następnie wyjechać ulicą Szkolną. Każdy, kto porusza się po naszym mieście, doskonale wie, jak trudno włączyć się do ruchu samochodom, które wjeżdżają od strony ulicy Szkolnej w ulicę Radomską. Stąd mielibyśmy ogromne opóźnienia na wszystkich liniach komunikacji miejskiej, gdybyśmy chcieli puścić autobusy tamtędy.
0: SK Starachowice News.
1: Zaglądamy do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. O historii naszego miasta mówi dyrektor Paweł Kołodziejski.
8: 9 listopada 1899 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie Wielkiego Pieca i całego zakładu. Wówczas do Starachowic przybyli dygnitarze, urzędnicy, duchowni oraz władze lokalne, które zgromadziły się pod samym Wielkim Piecem, właśnie świeżo wybudowanym, i ten Wielki Piec został wówczas poświęcony. Tak zaczynała się kariera tego zakładu i charakterystyczne dwa wysokie kominy, które do dzisiaj są znakiem rozpoznawczym naszego miasta, a w zasadzie można powiedzieć bez jakiejś przesady, że no, Starachowice jako miasto urosły w cieniu tych dwóch wielkopiecowych kominów. To było wydarzenie bardzo istotne, nie tylko dlatego, że nowy zakład wielkopiecowy był już zbudowany w zupełnie nowej, nowoczesnej, właściwej tamtym czasom technologii. Otóż Wielki Piec był opalany paliwem koksowym, nie tak jak jego poprzednie wielkie piece starachowickie opalane węglem drzewnym, ale również jego konstrukcja była o wiele bardziej nowoczesna. Urządzenia były również nowocześniejsze, także krótko mówiąc, był to o wiele bardziej wydajny zakład, który mógł przynosić o wiele większe korzyści. Jednak sama budowa zakładu wielkopiecowego to jeszcze nie wszystko, bo warto pamiętać, że tego dnia tak naprawdę zaczyna się zupełnie nowy rozdział naszej historii. Historii Starachowic, historii przemysłu starachowickiego. Wkrótce po oddaniu zakładu wielkopiecowego w Starachowicach zbudowano nowoczesną odlewnię, walcownię, czyli zakłady, które, no, tak jak nasze odlewnie, do dnia dzisiejszego funkcjonują, jako ten jeszcze jedno ogniwo starachowickiej huty. Dzięki temu w zasadzie cały przemysł Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych, czyli spółki akcyjnej, powstałej w roku 1875, zogniskował się na terenie osady fabrycznej Starachowice. Jest to tyle istotne, że do tej pory zakłady te były rozrzucone wzdłuż biegu rzeki Kamiennej. Teraz dlatego też musimy się troszeczkę cofnąć historycznie w głąb XIX wieku. W latach 1836-1841 Bank Polski wybudował nad rzeką Kamienną zakłady hutnicze, taki kombinat hutniczy, który był rzeczywiście rozciągnięty wzdłuż biegu rzeki Kamiennej. Począwszy od Wąchocka, Marcinkowa, gdzie zbudowano tak zwane fryszerki, czyli piece do uzdatniania surówki wielkopiecowej, przez Starachowice, gdzie były trzy wielkie piece jeszcze na węgiel drzewny, następnie Michałów, gdzie znajdował się również zakład uzdatniania surówki, czyli fryszerki, później tak zwane pudlingarnie, przez Brody Jurzeckie, gdzie wybudowano walcownię, i skończywszy na Nietulisku, to było jakby zamknięcie, finał tego rozciągniętego wzdłuż rzeki Kamiennej zakładu, i tam w Nietulisku mieliśmy nowoczesną, dużą walcownię również, i tam odbierano też produkt finalny, tam się znajdowała dyrekcja tych zakładów. Czyli te zakłady, które, jak powiadam, w roku 1841-42 w zasadzie zaczęły pracować, były zakładami państwowymi, rządowymi, no ale bądźmy szczerzy, ich produkcja była coraz mniej opłacalna. Przede wszystkim ich napęd był jeszcze, można powiedzieć, sięgał średniowiecza, ponieważ napędem była energia rzeki, koła wodne, które napędzały te urządzenia. Wielkie piece, jak już wspominałem, pracowały na węglu drzewnym. No i transport zarówno tych materiałów, tych surowców do huty, jak i później transport już finalnego produktu był dosyć kosztowny. Dlatego też coraz większym obciążeniem te zakłady były, dodajmy, że nie modernizowano ich. Różne wydarzenia, również i polityczne, chociażby powstanie styczniowe w międzyczasie, spowodowało, że rządowi, już teraz rządowi rosyjskiemu, władzom w Petersburgu, nie zależało na inwestowaniu, modernizowaniu tych zakładów. Celem dla Rosjan było w połowie XIX wieku ich sprzedaż. I tak się złożyło, że w roku 1870 tą, jak oni to nazywali, grupę starachowicką sprzedano. Czyli wszystkie te zakłady sprzedano. Nabywcą był bankier, finansista pochodzenia żydowskiego, baron Antoni Frankel. Człowiek, który no nie tylko swoim umiejętnościom, ale też bardzo dobrym układom z elitami rządzącymi rosyjskimi zawdzięczał bardzo wiele. No i on zakupił te zakłady w roku 1870 za kwotę nieco ponad miliona rubli. Była to duża kwota, ale rozłożona na kilkadziesiąt lat spłata. I to jest, co jest ciekawe, zakłady te hutnicze rozrzucone w tak wielu miejscach stanowiły zaledwie 20% wartości tej kwoty. Zatem co było tak naprawdę wartościowe? Otóż największą wartością były ogromne lasy, które należały do tej tak zwanej grupy starochowickiej, do tych zakładów. I rzeczywiście pierwotnie baron Frankel zaczął bardzo dużo zarabiać na sprzedaży drzewa z tychże lasów, na przykład na potrzeby rozbudowy linii kolejowych w całym Królestwie Polskim, czyli te podkłady kolejowe pochodziły właśnie z lasów tutaj zakładów starochowickich. No zakłady te, ta huta starochowicka również pracowała na potrzeby rozbudowy linii kolejowych w Rosji, chociażby produkując właśnie no, szyny kolejowe. Natomiast prawdziwą zmianą, bo możemy dojść do wniosku, że kiedyby się przestało to Franklowi opłacać tak, tego rodzaju produkcja, to pewnie te zakłady tak czy inaczej zakończyłyby swój żywot i nic by tu nie zostało. Zmiana radykalna nastąpiła w roku 1885, ponieważ wtedy doprowadzono linię kolejową do Starachowic, przez Starachowice aż do Ostrowca, tą odnogę z Bzina, czyli dzisiejszego Skarżyska Kamiennej, poprowadzono właśnie przez Starachowice. To było rzeczywiście rewolucyjne, dlatego że dzięki doprowadzeniu linii kolejowej możliwym było obniżenie kosztów transportu wyprodukowanych produktów przez hutę, to po pierwsze. A po drugie, możliwe było przywóz lepszej rudy żelaza niż tej miejscowej, bardziej kalorycznej, importowanej, przywożonej po prostu z głębi Rosji, tu konkretnie z Krzywego Rogu, oraz przywóz koksu jako nowego paliwa. A zatem można było wtedy właśnie pokusić się o zbudowanie nowoczesnej huty, tej już na paliwo koksowe. I rzeczywiście 10 lat później, w latach 90., w latach 1898-1899, zbudowano zupełnie nowy zakład piecowy tuż obok tego starszego. Dlatego na terenie naszego muzeum możemy oglądać nie tylko ten z końca XIX wieku, w całości zachowany, jedyny w Europie, cały ciąg technologiczny zakładu wielkopiecowego z końca XIX wieku, który się zachował, ale możemy też podziwiać pozostałości tego starszego, z połowy XIX wieku. Także choć te trzy wielkie piece starsze zostały już wyburzone, ich nie ma, ale no jeszcze wiele budynków, obiektów, sam układ zakładu jest czytelny i jest to również taki bardzo ciekawy przykład, jak to się zmieniało. Zatem od 1899 roku zaczyna pracować już ten nowoczesny zakład wielkopiecowy. To ma ogromne znaczenie też dlatego, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta, że dokładnie 100 lat temu, w roku 1920, kiedy w zasadzie jeszcze dopiero wyłania się Rzeczpospolita, toczymy wojny na wschodzie, nie mamy jeszcze określonych granic, nie było jeszcze podpisanego traktatu pokojowego z Niemcami i Austrią. I to jest bardzo istotne z tego względu, że w 1920 roku, czyli 100 lat temu, władze odrodzonego, wyłaniającego się w zasadzie dopiero z niebytu państwa polskiego decydują się na ulokowanie właśnie w Starachowicach fabryki zbrojeniowej. Mogło się stać tak tylko dlatego, że tu na miejscu była no właśnie nowoczesna huta jako zaplecze surowcowe. Należało zbudować zakłady, które wyprodukowanego tutaj żelaza zbudują, stworzą broń. I dzięki temu w roku 1920, już w styczniu 1920, zostaje podpisana umowa pomiędzy władzami państwa a władzami spółki, czyli Towarzystwem Starachowickich Zakładów Górniczych, na budowę zakładów zbrojeniowych. Pierwotnie zakłady te miały produkować amunicję do dział, a z biegiem czasu poszerzono jakby te wymagania, że mieliśmy być również producentem samych dział, głównie dział przeciwlotniczych. Proszę sobie wyobrazić, że dzięki temu no, na północnych stokach na północ od rzeki Kamiennej zaczęto karczować lasy, zaczęto plantować teren i tam powstawały zakłady mechaniczne, te zakłady zbrojeniowe, no, które położone na wzgórzu w przeciwieństwie do położonej w samej dolinie rzeki Huty nazwano zakładami górnymi. Budowa tych zakładów trwała ponad 5 lat, ale ważne jest to, że już w 20 roku zatrudniono tu ponad 3000 pracowników, robotników niewykwalifikowanych. Ma to ogromne znaczenie z tego względu, że ludność miejscowa i okoliczna była niezwykle biedna. To były czasy, kiedy jeszcze przed Wielką Wojną, przed 1914 rokiem panował kryzys. Huta miała długie lata przestoju. Potem wojna i te wszystkie straszne rzeczy z nią związane, głównie kwestie zniszczeń wojennych, które dokonywali Rosjanie, wycofujący się stąd w 1915 roku. Potem okupanci niemieccy i austro-węgierscy, którzy dokonywali wielkich rekwizycji. Krótko mówiąc, w 18-19 roku miejscowa, okoliczna ludność była bardzo biedna, ludzie przymierali głodem, no była to straszna klęska. I teraz proszę sobie wyobrazić, że w sytuacji takiej nagle pracę dostaje ponad 3000 ludzi. W zakładach starachowickich, w tej hucie starachowickiej przed wybuchem wojny zatrudnionych było łącznie z kopalniami około 1000-1200 osób. Czyli mówię tu o zakładzie wielkopiecowym, o odlewniach, o walcowni i o kopalniach, właśnie kopalniach rudy. I nagle trzy razy tyle pracowników zostaje zatrudnionych przy pracach budowlanych, w znoszeniu nowych zakładów. Trzeba pamiętać, że dzięki tej inwestycji bardzo uległy złagodzeniu te trudne warunki początków naszej niepodległości. To ten czas, początek lat 20., 100 lat temu, to czas ogromnych problemów finansowych związanych z inflacją, hiperinflacją, galopadą cen, niepewnością, ciągła wojna na wschodzie toczona z Rosją Sowiecką, więc nie wiadomo, jak ona się jeszcze zakończy, ta wojna. I te problemy narastały, piętrzyły się. Ludzie bali się o swoje życie, o swój dzień powszedni i to ten fakt inwestycji w 1920 roku był bardzo istotny. Nie byłoby tego, gdyby nie to, że w 1899 zbudowano nowoczesny zakład piecowy, który szczęśliwie przetrwał wojnę. Rosjanom udało się zniszczyć, poważnie uszkodzić, wycofujący się Rosjanie w 15 roku uszkodzili hutę w Ostrowcu. Nie zdążyli tego zrobić w Starachowicach na nasze szczęście i dzięki temu ta huta mogła wejść dosyć szybko, mogła być wykorzystywana przez odrodzone państwo polskie. Zatem 100 lat temu byliśmy wielkim placem budowy, można powiedzieć. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że wznoszono te obiekty w latach 1920, czy w zasadzie 21 i 24. Do 24 roku większość hal zakładów górnych została zbudowana, ale trzeba pamiętać, że i dla tych pracowników, robotników budujących zakłady, i dla tych, których Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych miało później w tej fabryce zbrojenia je zatrudnić, trzeba było też znaleźć jakieś mieszkania. W związku z tym to nie tylko budowa zakładów przemysłowych, ale również kolonii, czyli osiedli mieszkaniowych, kolonii robotniczej, kolonii urzędniczej. I tak rodzą się naprawdę bardzo ciekawe przedsięwzięcia architektoniczne. My bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielką wartość architektoniczną mają osiedla zbudowane właśnie na początku lat 20. Myślę, że wielu starachowiczan ze zdjęć na pewno, bo już nie z rzeczywistości, kojarzy charakterystyczny kościółek na ulicy Radomskiej, zbudowany w 1923 roku w stylu zakopiańskim, drewniany, piękny kościół, który niestety spłonął w roku 1987 i dzisiaj już nie możemy go podziwiać. Ale tak naprawdę cała tak zwana mała kolonia urzędnicza, czyli są to domy mieszczące się między ulicą Parkową a ulicą Konstytucji 3 Maja, powstała właśnie też w tych samych latach, pierwszych latach 20., pierwszej połowie lat 20. Wówczas powstała również tak zwana kolonia robotnicza, czyli ulica dzisiejsza, ulica Międzyzakładową, ulica Fabryczna. Wtedy to się nazywało przy domach koksowych. Była to część takiej kolonii robotniczej. Tu chciałbym powiedzieć o tym, w jaki sposób architektonicznie to rozwiązywano. No bo zakłady starały się zbudować wówczas nie jakiekolwiek pomieszczenia, mieszkania dla swoich przyszłych pracowników, ale miały one też odpowiadać takim zapotrzebowaniom na polski wzór architektury. Pamiętajmy, że państwo, które odrodziło się po 123 latach, cierpiało na brak jakiejś takiej tożsamości również związanej ze stylem architektonicznym. Szukano tego polskiego stylu. Ten kościół w stylu zakopiańskim właśnie też o tym mówi. Stanisław Witkiewicz, wybitny malarz, ojciec słynnego Witkacego, był jednym z orędownikiem owego stylu zakopiańskiego, czyli właśnie miałby być to jeden z elementów stylu polskiego stylu w architekturze. I proszę zwrócić uwagę, jesteśmy daleko od Zakopanego, a jednak kościół w stylu zakopiańskim był to zbudowany jako ten właśnie próba takiego pokazania polskiego stylu, stylu architektonicznego. I podobnie zresztą jak się przyjrzymy tym domom przy zlokalizowanym właśnie w tej kolonii, dawnej kolonii urzędniczej, tak zwanej małej kolonii urzędniczej, więc przypomnę, pomiędzy ulicą Konstytucji 3 Maja, tymi małymi uliczkami, między innymi Parkową chociażby, i kolonii robotniczej, to zwrócimy uwagę, że one mają rzeczywiście również taki kształt dawnych dworów, charakterystyka domów zabudowań dworskich i z wysokimi dachami, wysokim poddaszem, sienią, a zatem no, nie budowane dla arystokracji i szlachty, ale jednak w bryle architektonicznej odwoływały się do tego dworu polskiego. To jest też typowy przykład poszukiwania polskiego stylu w odrodzonej Rzeczpospolitej. I tutaj warto pamiętać o jednej bardzo ważnej osobie, projektancie, architekcie tych obiektów, bo tym projektantem i architektem był architekt Jan Borowski. Człowiek niezwykle ciekawy. Zakłady Starachowickie ogłosiły konkurs architektoniczny na opracowanie takich właśnie osiedli dla robotników, dla urzędników, czyli tej kadry inżynierskiej. No i taki konkurs został przeprowadzony, ale zwycięzca tego konkursu, warszawski architekt, no, stworzył tak, owszem, ciekawą koncepcję z rynkiem pośrodku, ratuszem, w zasadzie stworzenie takiego nowego miasta, można powiedzieć, no ale były koszty realizacji tego przedsięwzięcia byłyby naprawdę gigantyczne i zakładów nie było na to stać i odstąpiono od pomysłu realizacji tego projektu. I zwrócono się do własnego architekta, otóż budując zakłady, spółka akcyjna powołała takie własne, no nazwalibyśmy dzisiaj biuro architektoniczne. I tak się ono zresztą nazywało. Był wydział budowlany w ramach samego towarzystwa, który zajmował się tą inwestycją i w tym wydziale był również biuro architektoniczne, czy biuro projektowe, na czele którego stanął architekt Jan Borowski. I tak w rzeczywistości to zakłady zleciły temu własnemu, tej jednostce własnej zaprojektowanie, czyli de facto czynił to sam Jan Borowski. To on stworzył nie tylko ów kościół, o którym już mówiłem, ale również i kolonię w latach 20., kolonię tą urzędniczą, kolonię robotniczą. Jemu zawdzięczamy tutaj rzeczywiście kształt architektoniczny tych obiektów. Bardzo ciekawy, interesujący. Natomiast sama postać jest szalenie ciekawa, bo kiedy Jan Borowski wrócił czy przeniósł się do Warszawy w roku 24, to jego historia później jest niesamowita. Człowiek, który był architektem w Wilnie przez wiele lat, a po wojnie jako zajmował się odbudową zniszczonej Starówki Gdańskiej. Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te najwybitniejsze obiekty architektoniczne w Gdańsku, na Starówce Gdańskiej, to jest jego dzieło powojennej odbudowy. On został wtedy pierwszym konserwatorem zabytków powojennej historii Gdańska. Więc człowiek rzeczywiście o ogromnych zasługach dla w ogóle architektury polskiej i on miał tutaj swoje no, 5 minut, można powiedzieć, w swojej karierze, natomiast dla nas to były też 4 lata, ważne lata, kiedy powstały te obiekty. Takich przedsięwzięć jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o architekturę, bo w latach 30. miasto, znaczy Starachowice, osada Starachowice rozbudowywała się dalej i trzeba pamiętać o tym, że na przykład pierwsze bloki, które powstały w Starachowicach, pierwszy blok no, powstał też już przed wojną. Wówczas to się nazywało osiedle ZUS. Nie wiem, czy nasi słuchacze kojarzą, gdzie takie osiedle Zakładów Ubezpieczeń Społecznych moglibyśmy dzisiaj odnaleźć, to przedwojenne. Otóż spieszę przypomnieć, że jest to przedłużenie ulicy Konstytucji 3 Maja. Są to te bloki, które... 4 bloki Konstytucji 3 Maja 25, 23 i za nimi. Całe takie niewielkie osiedle, gdzie mamy bardzo ciekawą architekturę. Jeden z tych bloków, największy, przez lata mieściła się tam Poczta Główna, zanim została przeniesiona na ulicę Słoneczną. Bardzo długo też po wojnie miała tam siedzibę jedyna siła narodu, która przewodziła państwem po 1948 roku, kiedy powstała, czyli tak zwany dom partii. starsi mieszkańcy pewnie będą wiedzieli, o jakim domu mówimy. Otóż to jest właśnie osiedle ZUS. Te 5 bloków, które zostały wybudowane, zaczęto ich budowę w roku 1937. Przed wojną oddano tylko jeden z tych bloków w roku 1938. Natomiast pozostałe budowa zaczęła się w marcu 1939 roku. Do wybuchu wojny udało się położyć, wylać fundamenty i wojna przerwała te prace. Natomiast Niemcy przejęli tą część Starachowic nazywającą dzielnicą niemiecką. Ulica dzisiejszego Pileckiego to wówczas nazywana była Deutsche Straße i tam umieścili oni większość swoich urzędów okupacyjnych i też potrzebowali mieszkań chociażby dla pracowników tych urzędów czy po prostu żołnierzy, policjantów. W związku z tym to Niemcy ukończyli budowę tych bloków, czyli pozostałe 3 bloki zostały wybudowane już właśnie przez okupantów do końca 1941 roku. Oni trochę zmodyfikowali pierwotną koncepcję, pierwotny plan architektoniczny, no ale tak, w taki sposób te budynki powstały. Ten dom partii, o którym mówiłem, ten najmniejszy z bloków był na przykład wtedy przez nich nazywany domem kawalerów czy kawalerskim, bo mieściły się tam rzeczywiście domy dla samotnych mężczyzn, czyli najczęściej dla żołnierzy bądź funkcjonariuszy mundurowych, którzy no, byli z dala od rodzin i mieszkali tu samotnie. Więc taka jest historia tego osiedla ZUS. Kolejnym przykładem są oczywiście jest osiedle Klarnerowo. Nie chciałbym teraz, abyśmy rozmawiali już tylko i wyłącznie o architekturze II Rzeczpospolitej, ale warto pamiętać, że takich obiektów, które są bardzo interesujące architektonicznie, wpisują się w historię architektury nie tylko naszej lokalnej, jest w naszym mieście dużo i zachęcam do spacerów po Starachowicach pod tym kątem. Kiedy będziemy patrzeć na przykład na budynek domu, zakładowego domu kultury, później Starachowickiego Centrum Kultury, dzisiaj Park Kultury, to też jest obiekt, który został co prawda zbudowany po wojnie, ale zaprojektowany tuż przed wybuchem II wojny światowej. Jest to bardzo ciekawy przykład architektury tak zwanego późnego funkcjonalizmu. Zderzenie dwóch zupełnie różnych brył. Ta bryła główna z tą pięcioosiową fasadą, bardzo ciekawa, i bryła skrzydła zachodniego, zupełnie inna, więc to było takie charakterystyczne połączenie dwóch odrębnych architektonicznie porządków. To było, mówię, charakterystyczne dla tamtego okresu, tej architektury modernistycznej. To miało wzbudzać jakiś taki niepokój, emocje żywe, na którą architektura, bryła architektoniczna miała na człowieka wywoływać. I tutaj to założenie się bardzo udało. Na szczęście władze powojenne, budując ten obiekt, bo on powstał dopiero, oddano go w roku 50, 1 maja 1950 roku, na szczęście nie zmieniono, nie zmieniono bardzo tego pierwotnego projektu, tylko w detalach, i dzięki temu w zasadzie rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z architekturą tą jeszcze okresu międzywojennego, okresu II Rzeczpospolitej. Niezwykle ciekawą, takich obiektów użyteczności publicznej, bo to miał być pierwotnie tak zwany, wtedy przed wojną nazywano to dom ludowy czy dom społeczny, czyli po prostu no, dom kultury rzeczywiście, czyli takie było jego pierwotne przeznaczenie, założenie. Dzięki tym wszystkim inwestycjom, zarówno w przemysł, jak też i w architekturę, w osiedla mieszkaniowe, Starachowice stały się w okresie II Rzeczpospolitej takim osiedlem robotniczym, które tak naprawdę przypominało miasto, i to miasto zbudowane bardzo nowocześnie. Dlatego też władze miejskie pobliskiego Wierzbnika, który formalnie był miastem, siedzibą powiatu jużeckiego, sięgającego aż do Wisły, natomiast miał zupełnie inny charakter. To było tak naprawdę niewielkie, małe, biedne miasteczko, zupełnie innym charakterem architektury. Wierzbnik rozwijał się jakby w kierunku zachodnim do Starachowic. Tak? Główną ulicą była ulica Starachowicka, która w 1935 roku po śmierci Józefa Piłsudskiego została na jego cześć nazwana ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. I można tak obrazowo powiedzieć, że Wierzbnik wyciągał swoją rękę w kierunku tych Starachowic i zakładów starachowickich, i władze miasta Wierzbnika od samego początku, czyli od 1917 roku, już dopominały się od władz wyższych włączenia tychże Starachowic do miasta. Chodziło głównie o ogromne podatki, które zakłady starachowickie płaciły urzędowi, któremu powinny płacić. Tak się składa, że wówczas Starachowice należały do gminy Styków i oczywiście gminie Styków z tych samych powodów jak najbardziej nie zależało, żeby odłączyć od nich zakłady starachowickie i włączyć do Wierzbnika. Takie starania i przepychanki, można powiedzieć, trwały przez całe 20 lat i dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej w styczniu 1939 roku minister spraw wewnętrznych wydał zarządzenie, w myśl którego właśnie to tak zwane fabryczne Starachowice mają być włączone, podkreślam, do miasta Wierzbnik. No ale wtedy ta część starachowicka to było 10 tysięcy ludzi, Wierzbnik jako miasto 14 tysięcy, więc praktycznie równorzędni partnerzy. Do tego Starachowice było wiele bogatsze od miasta Wierzbnik. W związku z tym już 28 marca 1939 roku ten sam minister spraw wewnętrznych wydaje kolejne zarządzenie o zmianie nazwy tego powiększonego miasta. Już miało być to nie tylko Wierzbnik, ale Starachowice-Wierzbnik. Dwuczłonowa nazwa. I pewnie byśmy się tak nazywali do dzisiaj, gdyby nie to, że okupantom było trudno wypowiedzieć Wierzbnik i to Niemcy tak naprawdę zmienili w 1942 roku nazwę miasta na Starachowice. No rzecz jasna, w 1945 władze polskie nie uznały tego i nadal oficjalną nazwą była Starachowice-Wierzbnik, ale też niedługo, bo w 1949, czyli 10 lat po włączeniu Starachowic do Wierzbnika, kolejna decyzja władz państwowych o kolejnej zmianie nazwy miasta, powrót do jednego członu, ale już nie do nazwy Wierzbnik, tylko właśnie Starachowice. Od 1949 roku nasze miasto nazywa się Starachowice, ale warto pamiętać, że Starachowice jako takie nigdy praw miejskich nie dostały, tylko jesteśmy Wierzbnikiem ze zmienioną nazwą. Także takie ciekawostki. A wszystko to zaczęło się było możliwe dlatego, że 9 listopada 1899 roku uruchomiono nowoczesny Wielki Piec, nowoczesną hutę, która stała się podstawą tego rozwoju przez kolejne dziesięciolecia, przynajmniej do wybuchu wojny.
0: To jest magazyn reporterów Eski Starachowice. Eska Starachowice News.
1: Bezpieczeństwo na drodze to podstawa. Z tego powodu świętokrzyska policja przypomina kierowcom o ważnej profilaktyce. Stan techniczny pojazdu może odegrać w podróży kluczową rolę, dlatego zawsze należy odpowiednio przygotować swój samochód. Ponadto należy zadbać o znajomość trasy oraz swój stan psychofizyczny za kierownicą. O szczegółach mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
9: Poza odpowiednim przygotowaniem pojazdu warto zaplanować trasę, którą będziemy podróżować. Istotnym jest, aby poza głównymi ciągami komunikacyjnymi, jak autostrady czy drogi ekspresowe, wziąć także pod uwagę drogi alternatywne. Mogą one okazać się bardzo pomocne w przypadku wystąpienia jakichś utrudnień na tych największych trasach. Wyznaczając sobie plan podróży, warto również zaznaczyć na mapie punkty, w których zatrzymamy się i zrobimy przerwę. To bardzo ważne, aby będąc w trasie na chwilę wyjść z pojazdu, zaczerpnąć świeżego powietrza, napić się wody i odpocząć od kierowania. Ciągłe skupienie na tym, co dzieje się na drodze, jest bardzo męczące, dlatego niezbędny jest cykliczny postój i odpoczynek. Na bezpieczeństwo naszej podróży ma wpływ bardzo wiele czynników. Będzie to chociażby stan trzeźwości kierującego, to w jaki sposób wypoczął przed planowaną podróżą, to w jaki sposób stosuje się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, czy też ograniczenie prędkości, a także stan techniczny pojazdu. Te kilka elementów ma ogromny wpływ na to, jak bezpieczna będzie nasza podróż do punktu docelowego. Wielu kierowców po przeprowadzeniu okresowego badania technicznego swojego pojazdu zapomina o tym, aby od czasu do czasu zajrzeć pod maskę, sprawdzić poziom płynów czy stan opon, z błędnym przeświadczeniem, że przecież wszystko musi być dobrze, wsiadają za kierownicę i ruszają w drogę. Niestety, gdy dojdzie do wybuchu opony czy innej awarii, może być już za późno, żeby naprawić defekt. Dlatego zachęcamy Państwa, aby cyklicznie, a w szczególności przed dłuższą podróżą, sprawdzić stan techniczny naszego pojazdu. To raptem kilka czynności, które znacząco wpływają na bezpieczeństwo na drogach. Wystarczy sprawdzić poziom płynów eksploatacyjnych, zużycie bieżnika opon, sprawność świateł, prawidłowe przymocowanie fotelika dla dziecka, a także wyposażenie pojazdu w apteczkę, gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Niezwykle ważną kwestią jest również to, jak kierowca przygotuje się do drogi. Chodzi mianowicie o zadbanie o swój stan psychofizyczny i trzeźwość. Za kierownicę należy wsiadać wypoczętym, a co najważniejsze trzeźwym. To zasada, której nie można łamać i nie ma żadnych wyjątków. Pijany kierowca na drodze stanowi ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także innych podróżnych. W przypadku jakichkolwiek obaw i wątpliwości o swój stan trzeźwości zawsze możemy podejść do najbliższej jednostki policji, gdzie możemy sprawdzić nasze stany trzeźwości. Pamiętajmy również o tym, aby stosować się do obowiązujących ograniczeń prędkości. W dalszym ciągu nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych. Przypominamy, że nie zawsze prędkość dopuszczalna będzie tą prędkością bezpieczną, szczególnie jeżeli mówimy tu o trudnych warunkach atmosferycznych, chociażby takich jak intensywne opady deszczu. Jeżeli zrealizujemy te wszystkie zadania i odpowiednio przygotujemy się do podróży, to znacząco zwiększymy szanse na to, że do celu dotrzemy bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
2: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
1: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
2: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
1: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Komfort w upalne dni w Twoim domu, mieszkaniu, biurze czy obiekcie przemysłowym zapewni Ci klimatyzacja z firmy Rotsar. Profesjonalny montaż i serwis.
5: Cena z montażem już od 3500 zł.
4: Rotsar. Największy salon klimatyzacji w regionie. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420. Rotsar Klimatyzacja. Starachowice, Kielecka 25.
6: I po reklamie.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną MolMove.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kosztować.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę